0: Radio Złote Przewody. Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
2: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
3: Dzisiaj to jest niecka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych niecek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki, przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy. Więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej niecki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej niecki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożytkiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
1: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. pandemii. Już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
2: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
1: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
2: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy. W kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta. I ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona. W 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300. Także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
1: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
2: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
1: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
2: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego i tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni, właśnie urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną Wydziału Merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie. Głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie. I na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
1: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
2: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
1: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
2: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
1: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
2: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi i tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000 i różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. pieniędzy. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
1: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
1: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
1: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
4: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
1: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
4: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
1: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
1: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
4: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
1: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
4: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
1: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
1: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
0: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
1: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
5: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
1: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
5: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
1: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
5: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
1: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
5: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
1: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
5: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje powiedzmy akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
1: A gdzie takie informacje znajdziemy?
5: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
1: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
5: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
1: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny, każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata, emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki złotówki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
6: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
1: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Zdrowe Świętokrzyskie.
1: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
7: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
1: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
7: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodnie i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
1: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
7: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
1: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
7: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
1: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
7: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
1: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętniej się szczepią przeciwko grypie?
7: Powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7 0,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
1: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
7: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
1: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
7: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
1: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
7: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
1: Czyli znaczący wzrost.
7: Bardzo znaczący wzrost.
1: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
7: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
1: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
6: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
1: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
6: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
1: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
6: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
1: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
6: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w Śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
1: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
6: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
1: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
6: No mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak najwięcej.

0: paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy. Jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
1: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
0: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak. No są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku. Także tutaj, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
1: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
0: No przede wszystkim ma wyremontowane nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak, bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów, natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
1: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
0: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
1: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
0: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
1: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
0: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
1: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
0: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali, 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
1: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
0: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
1: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
0: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
1: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
0: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
1: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy.

0: Jędrzejów.
1: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
0: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Zdrowe świętokrzyskie.
0: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
3: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
0: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
3: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
0: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
3: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
0: W jaki sposób z tego skorzystać?
3: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
0: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
3: Nie, te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i podlegają odpłatności, jednakże warto z tego skorzystać.
0: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
3: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień, jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
0: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
3: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
0: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
3: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
0: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pusty. Wistuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
1: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placówek oświatowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placówek oświatowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych to oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa, można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
4: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
1: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego, więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, zmieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
4: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są w przedszkolu. No, ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada. No i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
1: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować, oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im, no, pracować z rodzicami.
0: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat w Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem w Bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
9: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
8: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
8: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
7: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
8: Zgodnie z zapowiedzią, moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
9: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
8: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
9: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
8: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
9: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
8: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
9: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
8: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
9: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
8: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
9: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
8: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
7: Istotne dla Świętokrzyskiego.
8: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
8: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
10: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
8: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
10: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełnia zamawiamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
6: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
10: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
6: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
10: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. Warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
6: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
10: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje powiedzmy akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
6: A gdzie takie informacje znajdziemy?
10: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
6: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
10: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
6: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przy przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata, emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Justyna Rudzka, witam ponownie i zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim porozmawiamy o bezpieczeństwie na jednośladach. Coraz więcej osób korzysta z ekologicznych środków transportu, rowerów czy coraz bardziej popularnych hulajnóg elektrycznych. Jakie są zasady, by jednośladem bezpiecznie się poruszać? O tym już teraz podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji.
11: Przede wszystkim zacznijmy od zasad uprawnionych osób do jazdy taką hulajnogą elektryczną, bo na przykład dzieci do lat 10 nie mogą się absolutnie poruszać takim urządzeniem po drodze publicznej. Mogą się poruszać jedynie w strefie zamieszkania, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. W przypadku dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia mogą korzystać z takiej hulajnogi elektrycznej, ale do poruszania się takim urządzeniem wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku, jeżeli osoba nie posiada takiej karty rowerowej lub prawa jazdy, też z takiego urządzenia nie może korzystać i musi liczyć się wtedy, jeżeli jest osoba w wieku powyżej 17 lat, musi liczyć się z nałożeniem nawet na niego mandatu karnego lub skierowaniem wniosku do sądu, ale w przypadku dzieci od 10 do 17 lat, no to jest wtedy już obligatoryjnie wniosek do sądu. Jeżeli osoba ukończyła 18 lat, wtedy nie jest wymagane żadne uprawnienie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to my zawsze powtarzamy, żeby przede wszystkim osoby korzystały z kasków ochronnych. W przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego zawsze ten kask chroni naszą głowę. Też należy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa dla ruchu rowerów, a nie jeździć po miejscach niedozwolonych. Też jeżeli chodzi o tą prędkość, osoby poruszające się na hulajnodze elektrycznej nie powinny przekraczać prędkości 30 km na godzinę.
6: Powiedzieliśmy odnośnie bezpieczeństwa na hulajnogach, a jakie zasady obowiązują rowerzystów?
11: Przede wszystkim zawsze upominamy, żeby pojazd, którym wyjeżdżamy na drogę, czy też na przejażdżkę, żeby był przede wszystkim sprawny technicznie, czyli przede wszystkim, żeby były sprawne hamulce, przede wszystkim też, żeby były światła. Też na pewno będą się zdarzać sytuacje, kiedy rowerzyści będą poruszać się nocą, żeby były odpowiednio oznakowane, oświetlone, żeby dla kierowców taki rowerzysta był widziany już z daleka. Przede wszystkim też zawsze powtarzamy, żeby korzystać z jakiegoś kasku ochronnego na głowę, bo w przypadku, na przykład, tak jak mówiłam, zdarzenia drogowego, kask chroni naszą głowę i wtedy możemy uniknąć jakichś poważnych obrażeń.
6: A jak to wygląda jeszcze w kontekście poruszania się rowerem czy hulajnogą po chodniku? Czy to jest dozwolone?
11: Przepisy stanowią tak, że rowerem czy hulajnogą elektryczną nie powinniśmy poruszać się po chodniku. Można tylko poruszać się właśnie po wyznaczonych ścieżkach. Ale są przypadki takie, że jeżeli stanowią tutaj jakieś względy zdrowotne lub też jest duże nasilenie ruchu i boimy się o własne bezpieczeństwo, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy jednak pojechali tym chodnikiem, bo to jest po prostu też zadbanie o własne bezpieczeństwo.
6: No i też pewnie na terenie powiatu czy miasta Jędrzejowa nie zawsze mamy do dyspozycji tą ścieżkę rowerową, prawda?
11: Dokładnie, bo mieście nie ma też ścieżek rowerowych, są też tylko wyznaczone w kilku miejscach ścieżki rowerowe. Jest wybudowana taka większa trasa, dłuższa trasa od Jędrzejowa w kierunku miejscowości Nagłowice, gdzie po prostu osoby mogą sobie pojeździć bezpiecznie na tych rowerach.
6: Pamiętajmy, że droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Zatem przestrzegajmy podstawowych zasad. Moim i waszym gościem była rzeczniczka jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beata Soboń.
7: Ciekawe świętokrzyskie.
6: Region świętokrzyski jest dostępny w aplikacji turystycznej Smart Guide. Co to takiego i co w niej znajdziemy? O tym Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, a rozmawia Michał Pustuła.
12: Jeżeli chodzi o świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów. Czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne. Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
13: Ale wiem, że jest też świętokrzyski, to chyba troszeczkę nawiązanie i odbicie do nowego Parku Legend Świętokrzyskich, bo wiem, że ten także dzięki aplikacji możemy przejść, prawda?
12: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysogóry, jest dosyć newralgicznie. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest Szlak Legend Świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Supi na Świętokrzyż, ale też Szlak Średniowieczny, który obejmuje Osadę Średniowieczną i również Świętokrzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy. Z kolei miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce naturalnie.
13: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
12: Albo rajem geologicznym.
13: Albo rajem geologicznym, tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikacje na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami?
12: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, i tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja.
6: W aplikacji można znaleźć lokalnych przewodników, są też wycieczki audio, a także wiele interesujących miejsc. Samą aplikację można znaleźć w sklepach Google Play i App Store i jest ona bezpłatna.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.

0: programa. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
7: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym jak zwykle przypominamy sobie nasze najciekawsze spotkania z artystami lat 80. i 90. Na dobry początek zespół, który po raz pierwszy w naszym kraju zagrał koncert w latach 80. Koncert był niezwykły z kilku powodów. Po pierwsze, panowie z zespołu OMD wspominają, że byli zszokowani tym, że polska publiczność w latach 80. znała na pamięć ich teksty. Po drugie, za ten koncert dostali wynagrodzenie w złotówkach, których nie bardzo mogli wywieźć z kraju, ani wymienić oficjalnie na inną walutę i postanowili wszystko wydać na miejscu. Prawdziwa legenda lat 80., czyli zespołu OMD, wszystkie te niezwykłe wydarzenia będziemy wspominać z Paulem Humphreysem.
6: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
7: Dzisiaj w radiu Złote Przeboje w programie Cała muzyka, prawdziwa legenda brytyjskiej muzyki, Paul Humphreys, OMD. Witaj.
8: Witam, miło mi tu być.
7: A tak przy okazji, no to muszę zapytać, co sądzisz o tym słowie legenda?
8: Nie do nas należy mówienie, czy jesteśmy legendami. To znaczy, inni ludzie tak o nas mówią. Myślę, że tak nas nazywają ze względu na naszą długowieczność. Mam na myśli, że to jest kawał historii. W październiku obchodziliśmy 45. rocznicę istnienia zespołu, więc tak sobie myślę, że jeśli przeżyjesz 45 lat na scenie, ludzie będą nazywać cię legendą. Cóż, miło jest być tak nazywanym. Chociaż może to po prostu kwestia czasu.
7: Paul Humphreys, OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Skoro o czasie mowa, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
8: Myślę, że fakt, że udało nam się pozostać na scenie. Wiesz, koncertując i nagrywając płyty, musicie zrozumieć, że Andy i ja założyliśmy zespół w 1978 roku i robiliśmy to jako dzieci. Wiesz, po prostu odważyliśmy się i zrobiliśmy to. Odważyliśmy się zrobić jeden koncert. Powiem ci, że nikt nie jest bardziej zdumiony niż Andy i ja, że wciąż idziemy tą samą drogą przez ten cały czas. Mam na myśli, że mamy tę małą rzecz na scenie, siebie. Electricity to była piosenka, od której wszystko się zaczęło i zawsze byliśmy tak jak w drugiej zwrotce tej piosenki. Spoglądamy na siebie i w pewnym sensie mieliśmy wypisane na twarzach: nie mogę uwierzyć, że wciąż to robimy.
7: 45 lat na scenie. Powiedz mi, pamiętasz, jak zareagowałeś, kiedy usłyszałeś swoją piosenkę po raz pierwszy w radiu?
8: Pamiętam ten moment. Tak, to był niesamowity moment. Wiesz, posłyszysz w radiu wszystko, co znasz, wszystkie zespoły, które kochasz i szanujesz, ale nigdy nie spodziewasz się, że sam będziesz w radiu zagrany. Tak naprawdę myślę, że prawdopodobnie dlatego, że wszyscy nasi przyjaciele uważali, że nie jesteśmy dobrzy. Wiesz, nigdy nie otrzymaliśmy zachęty od naszych znajomych, ponieważ nasze środowisko nie interesowało się muzyką elektroniczną. Oni lubili rock i pop w tym czasie, a my robiliśmy te dziwne elektroniczne rzeczy. Nigdy więc nie mieliśmy pewności, czy to, co robimy, jest okej. A co do radia, pamiętam, jak to było. Właściwie to się stało, gdy byliśmy w samochodzie. Byliśmy wtedy z naszym menadżerem, który prowadził, siedział za kierownicą. Włączyliśmy radio i myśleliśmy, że puszcza kasetę z naszym kawałkiem Electricity. Ale nie. Okazało się, że to było w radiu.
9: A jak to jest obecnie? Pytam, bo Sting kiedyś mi powiedział, że on często nie zauważa swoich piosenek w radiu, kiedy jego piosenki są na antenie.
8: Nie, zawsze uważam, że jesteśmy grani. Bo wiesz, nie bierzemy niczego za pewnik i wszystko jest bonusem od życia. To zawsze jest ekscytujące, kiedy słyszysz swoją piosenkę w radiu. Bo wiesz, chodzę do supermarketów, tak jak normalny człowiek, i kiedy słyszę jedną z naszych piosenek, na przykład w nagłośnieniu w supermarkecie, to zawsze jest w tym trochę dreszczyku emocji.
9: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swój pierwszy koncert w Polsce?
8: Nasz pierwszy koncert w Polsce odbył się w latach 80. To był jedyny występ, który formalnie odbył się za tak zwaną żelazną kurtyną. Wiesz, to było niesamowite, bo graliśmy na stadionie piłkarskim, dokładnie na płycie, ale najdziwniejsze było to, że nikomu nie wolno było przebywać na tym boisku, więc ludzie siedzieli na trybunach z boku, a my graliśmy na pustym, trawiastym boisku. Tak, to było fascynujące. Wiesz, Warszawa bardzo się zmieniła od tego momentu, od tej chwili, kiedy byliśmy tu pierwszy raz. Pamiętam jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Płacono nam w złotówkach i oczywiście tych złotówek było dużo, bo to był w końcu koncert stadionowy. A ze złotówkami wtedy było tak, że nie byłeś w stanie ich wymienić, gdy wyjeżdżałeś z Polski. Pamiętam, że mieliśmy dzień wolny po koncercie i włóczyliśmy się po wielu restauracjach i nie byliśmy w stanie wydać tych wszystkich złotówek. A wiedzieliśmy, że musimy się ich pozbyć. Pamiętam, poszliśmy do centrum na Starówkę. Była tam taka starsza pani, która sprzedawała kwiaty. Było przenikliwie zimno i pamiętam, że po prostu położyłem te pieniądze na stole, na którym sprzedawała kwiaty, a ona spojrzała na mnie, rozejrzała się dookoła, włożyła te złotówki do kieszeni, spakowała się i poszła.
9: Znalazłem informację, że wasz ostatni album, czyli płyta Bauhaus Staircase, jest pożegnalnym albumem. Mam nadzieję, że to nie jest prawda.
8: Tak naprawdę nie wiemy tego. To znaczy, myśleliśmy, że Punishment of Luxury to będzie nasz ostatni album, ale potem wydarzył się COVID. Utknąłem na południu Francji. Nie mogłem się wydostać, bo nie było żadnego lotu i żadnego lotniska, z którego można byłoby wylecieć. Andy z kolei był w Liverpoolu i podobnie jak ja utknął, ponieważ byłem we Francji. Byłem chyba mniej znudzony niż Andy, a on ciągle do mnie pisał w sprawie nowych pomysłów. Więc zacząłem wymyślać różne rzeczy i tak wymienialiśmy się muzyką. Niektóre pomysły były naprawdę dobre i tak narodził się ten album. Nie mówiliśmy nikomu, że pracujemy nad nową płytą. Album Punishment of Luxury został bardzo dobrze przyjęty przez media, ale przede wszystkim przez naszych fanów, to chyba najważniejsze, oni pokochali tę płytę. Więc pomyśleliśmy, że każdy album może być naszą ostatnią płytą, ponieważ nie stajemy się młodsi. Pomyśleliśmy, że nie będziemy ogłaszać, że robimy nowy album, dopóki nie będziemy absolutnie pewni, że to jest na takim poziomie, z którego będziemy zadowoleni. I kiedy zbliżaliśmy się do końca, pomyśleliśmy, że trzeba wydać. Ale wiesz, między każdą płytą mija jakieś 5 lat. Mam już 64 lata, to oznacza, że przy następnej będę blisko 70. Czy mamy na to energię? Nie wiem. Na pewno mamy jeszcze mnóstwo energii, żeby koncertować.
9: No ale spójrz na Stonesów.
8: To jest nasz punkt odniesienia. Mam na myśli, że musimy to po prostu zobaczyć. Wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale nie możemy sobie tego wyobrazić, że nagrywamy nową płytę. Musimy to po prostu zobaczyć, naprawdę.
9: Paul Humphreys, OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Wasz ostatni album stworzony był głównie przez internet. Czy nie byliście zdziwieni, jak wiele rzeczy można załatwić, nie wychodząc z domu?
10: Tak,
8: dzięki nowej technologii wiele rzeczy jest łatwiejszych. Andy i ja mamy podobne systemy na naszych komputerach, mamy dokładnie takie same wtyczki, używamy tego samego oprogramowania. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby nagranie zostało wykonane przy użyciu wirtualnych syntezatorów. Możliwości oprogramowania, a także wiele syntezatorów komputerowych jest teraz niesamowitych. Naprawdę ledwo można je odróżnić od wersji analogowej. Więc było to naprawdę łatwe. Wysyłaliśmy całe pliki przez internet i każdy z nas otwierał je na swoim komputerze. Mogliśmy to po prostu zredagować, a następnie odesłać. Może nie jest to najbardziej idealny sposób pisania piosenek, mam na myśli to, że się nie widzimy. Kiedy decydujemy się nagrać płytę, zwykle robimy to w następujący sposób. Jeżdżę do Liverpoolu, do Andy'ego, do jego studio, a potem siedzimy tam tygodniami i po prostu tworzymy. A potem wyjeżdżamy i pracujemy osobno, ale główny pomysł rodzi się zwykle w jednym pokoju. Więc jest to pierwszy raz, kiedy tak się nie stało, ale wiesz, nie sądzę, żeby album tak bardzo ucierpiał z tego powodu. Myślę, że jest na nim kilka dobrych piosenek.
9: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o muzyce w internecie. A skoro mowa o internecie, kiedyś udało mi się porozmawiać z Rodem Stewartem, to było kilka lat temu. Powiedział, że internet jest wspaniały pod warunkiem, że użytkownicy płacą za muzykę. Co sądzisz o streamingu?
11: For music, what do you think about streaming services?
8: Wiesz, nie możemy uciekać przed faktem, że świat jest zupełnie innym miejscem teraz. Przemysł muzyczny jest nie do poznania od chwili, gdy zaczynaliśmy. Nie możesz powstrzymać technologii, nie możesz też powstrzymać postępu na świecie. Myślę, że rewolucja cyfrowa była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla przemysłu muzycznego. Chodzi mi o to, że błogosławieństwem jest to, że masz teraz dostęp do muzyki, do piosenek, których być może nie znalazłbyś wcześniej. Na pewno młodsze pokolenie ma dostęp do muzyki, a dzięki algorytmom poznajesz nowe piosenki. Jeśli lubisz to, polubisz też tamto. I młodsze pokolenie pewnie nawet nie poznałoby wielu zespołów z naszych czasów, gdyby nie wspomniane algorytmy. W jakiś sposób trafiliśmy na playlisty ulubionych zespołów młodych ludzi. Ale są też oczywiście problemy z monetyzacją. Muzyka, tak szybko jak stała się cyfrowa, straciła całą wartość, gdy tylko przestała być wydawana na nośnikach. Ludzie nie chcą już płacić za swoją muzykę, chcą ją po prostu przesyłać strumieniowo za darmo. I to jest problem, który wywarł wpływ na przemysł muzyczny, zmienił go nie do poznania. Moja kariera rozpoczęła

0: Paul Humphries, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące internetu i muzyki. Czy to jest w porządku dla muzyki, że słuchacze nie traktują płyty jako całości, bo wybierają poszczególne kawałki?
1: Może jestem po prostu staroświecki, ale podoba mi się pomysł nagrania płyty jako całości. Kiedy muzyka była na winylu, zmiana utworu była kłopotliwa. Trzeba było zdjąć igłę, a wtedy można było porysować płytę, więc kończyło się na tym, że po prostu słuchałeś całej strony. I być może po drodze było kilka piosenek, co do których nie do końca byłeś przekonany, ale potem grałeś to kilka razy. Niektóre z tych piosenek, które ci się nie podobały na początku, stawały się twoimi ulubionymi. Na takiej zasadzie, że potrzebowały trochę więcej czasu, żeby wejść ci do głowy. To wszystko minęło. Ludzie chcą tylko słuchać hitów i po prostu wybierają swoje kawałki. My wciąż myślimy o płycie jako o całości. Wciąż myślimy o płycie jako o podróży i niektórzy fani będą zadowoleni z tej podróży, no ale wielu ludzi będzie wybierać poszczególne piosenki. Nie da się tego obejść. Naprawdę, tak to już działa.
0: Muszę cię zapytać o jedno. Czytałeś recenzję po wydaniu ostatniego albumu?
1: Mamy naszego menadżera, żeby je odfiltrowywał, więc docierają do nas tylko te dobre. Ale wiesz, tak naprawdę nie przejmujemy się krytyką. Zależy nam na fanach i chcielibyśmy, żeby nasza muzyka do nich trafiała. Więcej czytam na forach niż w recenzjach, ponieważ na forach są prawdziwi ludzie, którzy są dość krytyczni. Słuchamy ich, ponieważ to oni płacą nasze rachunki. Oni też przychodzą na nasze koncerty. Dużo naszych fanów kupuje też fizyczne nośniki.
0: Pytałem o recenzję, ponieważ znalazłem wśród innych taką: najlepszy album tego roku. Tak sobie myślę, że to fantastyczne przeczytać coś takiego, prawda?
1: To niesamowite. Tak, to prawda. Jest wiele zespołów w naszej grupie wiekowej, nie będę oczywiście wymieniał żadnych nazw, ale oni po prostu może nie mają żadnych nowych pomysłów albo nie chcą nagrywać z jakiegoś powodu. Być może żyją w blasku dawnej chwały, co też jest w porządku. Czasami zespół tworzy kilka niesamowitych piosenek i chcesz je po prostu usłyszeć na żywo i tyle. Ale dla nas to za mało. Kiedy wróciliśmy w 2005, bo jak wiesz, mieliśmy małą przerwę, kiedy wróciliśmy do siebie w 2005, zaczęliśmy koncertować w różnych dziwnych miejscach. I pewnego dnia Andy i ja spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: wiesz, czym właściwie staliśmy się? Albo będziemy wyglądać jak tribute band samych siebie sprzed lat, albo powinniśmy odważyć się stworzyć jakąś nową muzykę. Więc nikomu nie powiedzieliśmy i po prostu weszliśmy do studia, aby znów tworzyć muzykę. I naprawdę podobała nam się wspólna praca. Znaczy wiesz, kiedy mieliśmy przerwę, współpracowaliśmy z różnymi osobami, ale kiedy wróciliśmy do siebie, znowu pisząc, było to jak jazda na rowerze, której się nie zapomina. Wiesz, mamy to coś. Porozumienie i radość wspólnego pisania, ponieważ naprawdę dobrze się uzupełniamy. Więc wtedy pomyśleliśmy, że odważymy się stworzyć nową muzykę i teraz mamy 4 albumy od 2005 roku. Dlatego cudownie czytać takie opinie.
0: Paul Humphries, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo ostatnio zostałeś ojcem.
1: Tak, zostałem ojcem drugi raz. Mam dzieci w wieku 32 lat i 3 lat. Trochę różnicy, no więcej niż trochę. To znaczy tak, moje pierwsze dziecko mam z pierwszą żoną i wtedy nie miałem zamiaru mieć żadnych dzieci więcej. Ale jestem z moją obecną dziewczyną już od 10 lat. Zawsze chciała mieć dzieci, ale tak naprawdę nigdy się to nie składało. Jest młodsza ode mnie oczywiście i to znacznie. No i przy okazji COVID-u oczywiście nagle zachodzi w ciążę. Wiesz, oboje byliśmy naprawdę zszokowani. No, ale jest wspaniale. Jestem bardzo szczęśliwy, kocham moją 3-latkę. Tęsknię za nią w trasie, ona też za mną tęskni. Codziennie widzimy się i rozmawiamy przez internet.
0: Powiedz mi, czego mogę ci życzyć z okazji kolejnych urodzin? What can I
2: wish you? Wish me more longevity and health.
1: Życz mi długowieczności i dużo zdrowia. Niestety w tym wieku już mam powody do zamartwiania się, skoro znasz wielu rówieśników, którzy odeszli. Wiesz, to był dla nas naprawdę szok, kiedy zmarł Fletcher z Depeche Mode. Był trochę młodszy ode mnie. W pewnym sensie im jesteś starszy, tym bardziej jesteś świadomy swojej śmiertelności, ale dbamy o siebie, wiesz.

0: Nie przesadzamy z niczym. Mam na myśli, że poprzedni rok był bardzo pracowity, był bardzo męczący, ale w tym roku, chociaż gramy dużo, to też mamy dużo wolnego. Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednią równowagę. Naprawdę, bo kochamy pracować. Myślę, że teraz podoba mi się bycie w OMD bardziej niż kiedykolwiek, z pewnością bardziej niż w latach 80. Wtedy pracowaliśmy niesamowicie ciężko. Wszystko było pod dużą presją, były zobowiązania kontraktowe. Ponieważ mieliśmy okropne umowy, więc pieniądze były zawsze problemem. Teraz nie mamy żadnego z tych problemów. Jesteśmy całkowicie własnymi szefami i możemy robić, co chcemy, więc możemy pracować, kiedy chcemy, a kiedy mamy ochotę, możemy odpocząć. Teraz jest wszystko na naszych warunkach. Wiesz, że nie jesteśmy jak jeden z tych zespołów, o których pewnie każdy czytał, że przyjeżdżają oddzielnymi limuzynami, zatrzymują się w oddzielnych hotelach i nie mogą znaleźć siebie nawzajem i widują się tylko wtedy, gdy są na scenie i potem po prostu znikają po koncercie. Nie jesteśmy tacy. Jesteśmy jak rodzina. Wszyscy jesteśmy świetnymi przyjaciółmi, wszyscy się lubimy, więc fajnie jest koncertować. Tak długo, jak pozostaje to zabawą i tak długo, jak mamy energię, dopóki mamy zdrowie, będziemy to robić dalej.
1: So as long as it stays fun and as long as we have energy and as long as we have our health, we'll keep doing it.
2: Paul Humphries. A na zakończenie gwiazda, której niedawny koncert pewnie będziemy długo wspominać. Koncert w Radomiu. Jean-Michel Jarre, z którym udało nam się porozmawiać.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przyboje postać niezwykła, artysta, który z pewnością zmienił światową muzykę. Jean-Michel Jarre, witaj.
4: Welcome.
5: Thank you for welcoming me.
0: Dzięki za zaproszenie. Rozmowa z polskimi przyjaciółmi, mediami czy fanami to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Cieszę się z tej okazji.
5: I'm ready.
2: Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
5: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released.
0: Myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen,
5: the first letters of appreciation.
0: Pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski. Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie.
5: We feel that we are belonging to the same origin. And of course, I have from my teenage,
0: W młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino. Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa. Później miałem przywilej wielokrotnie u was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
5: Perform in Poland lots of time and of course one of my dearest recollections of all time is the concert I've done in Gdańsk for the anniversary of Solidarność.
2: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym, jako artysta oczywiście?
5: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of...
0: Szczerze, nie bardzo. Nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji.
5: electronic music was
0: miałem okazję
5: starting,
0: tworzyć muzykę elektroniczną w czasach, gdy ona dopiero ratkowała. Przeszedłem przez trzy różne przełomy, zaczynając od pojawienia się pierwszych syntezatorów.
2: Pamiętam, rozmawiałem z kilkoma artystami na temat różnic między małymi klubowymi koncertami, a tymi największymi. Sting powiedział, że to kompletnie różne sprawy. Tymczasem ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla ciebie nie ma większej różnicy.
4: You said there's no difference for you. Why is that?
5: Of course, being in a small club and being outdoor is different, but what I mean by this is actually by the end of the day.
0: Oczywiście, technicznie to inne doświadczenia, ale ostatecznie każdy występ to unikalna chwila, którą dzielisz z publicznością jako całością.
5: And there is a very mysterious chemistry between these two elements, the performance and the stage and the performers and
0: między artystą na scenie a tłumem zachodzi tajemnicza chemia.
5: Works or doesn't work.
0: Albo ona jest, albo jej exactly nie ma why. I nigdy do końca nie wiadomo, od czego to zależy. Dlatego uważam, że granie dla 200 osób czy dla 200 tysięcy to z punktu widzenia emocji i przekazu dokładnie to samo zadanie.
2: Przypominają mi się te wszystkie niezwykłe wydarzenia, o których czytałem przed laty. Tym bardziej cieszę się, że jest mi dane z tobą rozmawiać. Pamiętam, jak przeczytałem, że za sprawą twojego koncertu w Pekinie postanowiono wyłączyć prąd w kilku dzielnicach. Jak do tego doszło?
4: Lost power during the show. Is that true?
5: So it was in a sense worse than that. They didn't lose the power. I mean,
0: sytuacja była nawet bardziej kuriozalna. To nie był przypadek. Rząd celowo odłączył zasilanie w całych dzielnicach, żeby starczyło prądu na nasze show. Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Dopiero później znajomi Chińczycy opowiadali mi, że pamiętają tamten wieczór, bo nagle siedzieli w ciemnościach. Do dziś przepraszam tych ludzi.
5: And so I mean some of the people of that district later on when I did this
0: część mieszkańców tamtej dzielnicy zaprosiliśmy później na mój kolejny koncert w zakazanym mieście. Chcieliśmy im to jakoś wynagrodzić.
5: Sorry about all these people, but of course because of them this amazing.
0: Ale to dzięki ich poświęceniu to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć.
5: And you know, for me it was really, I think on both sides probably it was really like playing on.
0: Dla mnie to było jak granie na księżycu.
5: My show and my concert in those days was already something quite unique.
0: Moje występy wtedy były czymś nowatorskim nawet dla zachodniego widza, a co dopiero dla chińskiej publiczności, która była odcięta od nowoczesnej kultury. To spotkanie dwóch światów było czymś niezwykłym.
5: Like if aliens were coming to Earth for them and for me to also being in front of an audience. We've been cut off from so many things about modern culture was also something very special.
2: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
5: I think yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
0: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
5: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
0: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
5: It's a kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
0: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
5: They will be quite not necessarily showing so much, but by the end of the day, they are very also receptive to what you do. So you know, I think every culture, every country has its own specific character or personality.
2: Dzisiaj prawdziwa legenda Jean-Michel Jarre wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kilka dekad na scenie, twoje płyty sprzedają się w milionowych nakładach, ale z drugiej strony masz na swoim koncie historię płyty nagranej w jednym egzemplarzu. Mówię o Music for Supermarkets. Oryginalne taśmy zostały zniszczone. Zastanawiam się, jak wytwórnia na to zareagowała.
5: I must say that my record label at that
0: Miałem wtedy małą, niezależną wytwórnię. Jej szef, Francis Dreyfus, doskonale rozumiał mój zamysł, więc byliśmy dogadani. Ale reszta branży była w ciężkim szoku. Dostawałem wręcz obraźliwe listy od wielkich koncernów, które nie łapały, o co mi chodzi. A ja chciałem pokazać coś, co dziś nazwałbym pierwszym NFT. Innym sposobem postrzegania unikalności dzieł sztuki.
5: Piece of art of a creation with the audience. So that was one point. The other side was also that it was at the beginning of the CD era. Where the record industry,
0: to był też początek ery CD. Branża wmawiała wszystkim, że płyta kompaktowa to święty graal, produkt niezniszczalny, który zostanie z tobą na zawsze.
5: This product, this piece of plastic forever, and it will have your music forever, which was not true, because at the beginning of the CD era, 5 years later, CD,
0: to było kłamstwo. Już 5 lat później pierwsze odtwarzacze nie czytały tych płyt.
5: CDs being manufactured. So that's one point. And the other thing, the reason of behind music for supermarkets is for the first time, so the industry decided to sell.
0: Chciałem też zaprotestować przeciwko traktowaniu muzyki jak towaru z marketu, który leży na półce obok pasty do zębów.
5: In supermarket, like any other products, and I thought it was in those days quite not right, and this is the reason behind.
0: Cała ta akcja stała się głośnym happeningiem i dała mi sporo artystycznej frajdy.
2: W swoim repertuarze masz mnóstwo niezwykłych instrumentów. Najbardziej widowiskowe to chyba harfa laserowa, ale używałeś też instrumentu o nazwie teremin. Zastanawiam się nad jednym. Współczesna technika daje nam właściwie nieograniczone możliwości, w których możemy się odrobinę zagubić. Czy to dlatego sięgasz po te instrumenty?
5: I think it's always technology has always been a catalyst for
0: technologia od zawsze napędzała proces twórczy.
5: No Vivaldi with violin, no Jean-Luc Godard or Polanski.
0: Nie byłoby Vivaldiego bez skrzypiec, Polańskiego bez kamery, Hendrixa bez prądu, ani muzyki elektronicznej bez syntezatorów.
5: Bad Bunny without electricity. And no Jean-Michel Jarre and lots of other electronic musicians these days without electronic components.
0: Na początku mojej drogi martwiło mnie, że maszyny nie są projektowane do występów na żywo, tak jak instrumenty akustyczne.
5: Because the machines and the synthesizers.
0: Dlatego zacząłem szukać sposobów, by wydobyć tę muzykę na scenę. Harfa laserowa to świetny przykład. Pozwala przełożyć dźwięk na światło i pokazać fizyczność wykonania w zupełnie nowy sposób.
2: Prawdziwa legenda muzyki elektronicznej, Jean-Michel Jarre. I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka.

0: Bo w media ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
2: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
3: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
2: Kiedy wyruszasz?
3: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert tanie masz.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
7: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
6: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
5: Kryminalne Świętokrzyskie.
6: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
8: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami w wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca złotych. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
6: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
8: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
6: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
8: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
6: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
5: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
6: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
7: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
6: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
7: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takich jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
6: Pana zdaniem skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak straż pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
7: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
6: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
7: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
6: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
7: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
6: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
7: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
6: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
7: Jędrzejowscy strażacy no, dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu, do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego no, chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
6: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
9: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
6: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
5: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
6: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
10: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70 nawet procent jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
6: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
10: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
6: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
10: To znaczy tak, mogą za pomocą aplikacji, tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
6: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
10: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku takiej pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
6: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosić przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
10: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku, tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie, jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
6: Jeśli chodzi o tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
10: W przypadku wpływu takiej przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
6: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?
10: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasiorna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
6: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
6: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
9: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napicie kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych Chęcinami z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na Królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek. zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramy i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana na iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice również uległa odrestaurowaniu. Nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół no, naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach. No wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy. I Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
6: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski. A ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
11: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
6: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
6: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
7: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania trawy jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
6: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
7: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
6: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
7: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
6: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
7: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie umundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
6: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
7: Tak. Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej porze roku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
6: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
7: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
6: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
7: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
6: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz
5: zdrowe świętokrzyskie
6: i profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
11: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
6: A co zrobić, by z niego skorzystać?
11: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
6: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
11: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone. Mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+ jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
6: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
11: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
6: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
11: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
6: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
11: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy

0: prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mamografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
1: Gdzie z tych badań mieszkańki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
0: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który oprócz właśnie mammografii panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
1: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o ośrodku pracy twórczej Wietrznia.
3: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
1: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
4: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
1: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?

0: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6. roku życia i w 14. roku życia. Natomiast w 19. roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
1: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
0: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w 6 roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86% i wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
1: Z czego wynika ten wzrost?
0: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
1: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
0: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
0: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 6 roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? zakaźną, w jaki sposób możemy się nią zarazić?
0: Sztuczcem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
0: Sztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966 na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźb. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Reklama.
5: W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
6: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival. Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
7: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
6: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców. W tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
8: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przysiadł jakoś o 1 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
9: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
6: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Od zachodu pada od rana, przechodzi ten deszcz przez Wielkopolskę, dojdzie do centrum, to w okolicach południa, a potem gdzieś tam jeszcze o Lublin zahaczy. 20 stopni będzie potem w Lublinie, Warszawie i Łodzi, 21 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu. Kacper Sosnowski, witam w Radiu Złote Przeboje już po godzinie 9. Zaczynamy sobie z drogą na hell, jak po polsku pieszczotliwie nazywana jest ta piosenka Chrisa Ree, The Road to Hell.
11: Radio Złote Przeboje.
10: A za chwilę będzie także o tym, jak wygrać u nas już jutro na przykład 1000 złotych.

Bob Marley w Radzie Złote Przeboje. Z wakacjami bardzo mi się ta piosenka kojarzy. Zresztą a propos wakacji, to możecie być bogaci o 1000 zł, jeżeli tylko weźmiecie Radio Złote Przeboje na wakacje. A to dlatego, że w naszym konkursie, do którego formularz na stronie złoteprzeboje.pl, pytamy was, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Te najbardziej oryginalne odpowiedzi będziemy wyławiać i jutro w poranku po godzinie 9 połączymy się z oryginalnie piszącą odpowiedź osobą. A jak ta w dodatku odpowie na kilka pytań, to nawet 1000 zł może wygrać, chociaż z minimalną nagrodą gwarantowaną też ten konkurs opuści. No to ja trzymam kciuki i gram Anastasię.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radio Złote Przeboje. Francuzi dobrze grają i na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej są już w ćwierćfinale. Wczoraj pokonali Paragwaj 1-0 i dobrze Francuzi grają na instrumentach. Ci z Enigmy, to taka francusko-rumuńsko-niemiecka grupa za nami z piosenką Sadness. Było trochę elektroniki i smyków, to teraz grupa w elektronice się lubująca. W nagraniu z 81 roku. Just Can't Get Enough, Depeche Mode.

0: taniej o 600 zł.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
6: taniej masz. Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Falco w Radiu Złote Przeboje, który wyprowadził się z Austrii na Dominikanę, żeby tam pracować nad nową płytą. Pracował nad nią 2 lata i zginął w wypadku samochodowym, prowadząc auto pod wpływem alkoholu i substancji odurzających. A teraz u nas Szwedzi i to nie Rockset, nie Ace of Base, nie ABBA. Jeszcze tak mógłbym trochę wymieniać, bo Szwedzi tych znakomitych muzyków mają sporo. Teraz z końcówki lat 90. dance'owa grupa Alcazar.

0: Elton John, już za nami w Radiu Złote Przeboje. A w naszych wiadomościach o 10:00 o tym, jak niebezpiecznie jest w tym roku nad wodą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
10: W tym momencie jest godzina 10:00. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
11: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju. Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
12: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
11: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. Zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
13: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
11: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
14: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
15: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
11: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Pogoda.

0: Pogoda na weekend.
1: Deszcz na razie na zachodzie kraju i powoli w centralnej jego części, ale już późnym popołudniem ma tam być słońce, a popada sobie na wschodzie. Temperatury od 20 do 22 stopni, więc sprawiedliwe.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Kacper Sosnowski, witam. W najbliższym czasie będzie o nowej piosence zespołu Backstreet Boys, która jest użyta w pewnym popularnym filmie dla dzieci, który niedługo wchodzi także i do polskich kin. Ale mimo Backstreet Boys w bajkach, to na razie dżem, bo pora śniadaniowa.

11 minut po 10 Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje, którzy wydali ostatnio piosenkę Battle Up, która jest na ścieżce dźwiękowej do filmu Psi, Patrol i Dinozaury. Tak brzmi. Także jak ktoś ze swą pociechą na ten film do kina w połowie sierpnia pójdzie, bo wtedy będzie w kinach, no to będzie mu w Psim Patrolu Backstreet Boys przegrywało. A u nas przegrywa teraz Bonnie M.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: To jest radio Złote Przeboje.

prawie 10.30 na zegarach. Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Jej tata grał folklor. Ona też w takim zespole występowała. Jak powiedziała w ostatnim wywiadzie w magazynie Nuance, granie w zespole folklorystycznym to często jedyna droga, by zobaczyć kawałek świata. Wtedy oswoiłam się ze sceną. Różnica jednak między tym, co było, a jest teraz, jest taka, że w tego typu zespole chodziło o fan. Nikt mnie nie oceniał tak jak teraz w show biznesie. No zawsze są jakieś cienie i blaski bycia popularnym i sławnym. A to już Heath Hunter and the Pleasure Company.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
20: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skończył?

Black Wonderful Life w Radiu Złote Przeboje o wspaniałym życiu. Życiu wakacyjnym, można powiedzieć, prawda? Mam nadzieję, że też wspaniale jest u was. Wakacje trwają, to mamy dwumiesięczną przerwę od humoru z zeszytów. A humor z zeszytów jest doskonały zawsze. Bardzo proszę, Polska wysyła za granicę węgiel, artykuły spożywcze, samochody i inne zabytki. Bolało mnie serce i w ośrodku zdrowia miałem robione KGB. Obecnie na wsi buduje się domy kultury, w których chłop po pracy może odpocząć i przespać się. No i król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. To ja się uczyłem trochę innej historii. Aha, i to jest jeszcze dobre. Kiedy Adam Mickiewicz zawiódł się na kobiecie, wtedy wziął się za pana Tadeusza. Taka jest geneza epopei narodowej. A to już Tina Turner.

0: Szer już powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Nieco ponad 2 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy o tym, czy jest szansa na tańsze paliwa. Kierowcy, słuchajcie uważnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11, która właśnie minęła, czas na wiadomości.
11: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu. Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
12: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
11: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwa. Mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
13: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
11: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
14: To, co robimy z sztabem całym, z nad czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
11: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Deszcz obecnie głównie nad Trójmiastem i Wielkopolską, ale po południu dojdzie to do Łodzi, Warszawy, Częstochowy, a także Kielc. Temperatury za to przyjemne, bo nie wchodząc w szczegóły, wszędzie około 20 stopni, a nieco cieplej, bo 22 będą we Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To jeszcze tak mnie naszło a propos deseru, który właśnie spożywam i humoru z zeszytów. Co znajduje się w środku jabłka? No jak to co? Ogryzek. Radio Złote Przeboje. Taką fantazję na sprawdzianach z biologii mają dzieci. Aż żal, że rok szkolny się skończył, prawda? Spryciury. Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a w najbliższym czasie powspominamy sobie, będą melodie, które pojawiały się w czołówkach programów telewizyjnych.

Radiu Złote Przeboje, Gerard Prysgurwik, Le Roi du Monde, Królowie Świata, wielki przebój we Francji związany z musicalem Romeo i Julia. A w Polsce mam wrażenie, że melodia została spopularyzowana między innymi dlatego, że pojawiła się w czołówce programu w TVP dawno temu, Wideoteka Dorosłego Człowieka. Pamiętacie? Zresztą były też inne melodie, które popularne programy spopularyzowały. No bo na przykład... A no właśnie, 5, 10, 15, prawda? A to przecież kombi bez ograniczeń, ale też czołówka programu Morze była. Kojarzycie tę melodię? To było dobre. Śpiewał to Mike Brady i Piraci. Piosenka nosiła tytuł Victory, a pojawiała się w magazynie poświęconym Bałtykowi. A w czołówce tego magazynu był film o piratach. No, były kiedyś fajne czasy. Oj, były. To teraz też w latach 90. zostajemy. Historia jednej miłości, Anita Lipnicka.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

W Radiu Złote Przeboje Spice Girls Stop. Utwór o tym, że jak ktoś w podróży na długie wakacje, to żeby pamiętać o tym, by się czasami zatrzymywać i odpoczywać. Utwór z drugiego albumu Spice Girls Spice World, ale ta ich najlepsza płyta to była płyta pierwsza Spice z września 96 roku i jej jubileuszem 30-lecia będziemy się we wrześniu zajmować. Ale zanim wrzesień, na razie proszę korzystać z wakacji. Z jaką pogodą najbliższy tydzień? Czy upały, czy deszcze, czy chłód? O tym będzie za chwilę. A już teraz jest Sissy Catch.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na gers.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
0: Citroen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje o tym, by iść na zachód. Tam akurat trochę cieplej w ostatnim czasie. A co w Polsce? Roboczy tydzień, który przed nami, nieco chłodniejszy. Słońce na zmianę z deszczem, tak to będzie wyglądać. I przeważnie do 20 stopni. Jak ktoś ma dość upałów, to się pewnie ucieszy. I najchłodniejszy ma być środek tygodnia. Ale następny weekend już bardzo ładny. W sobotę wszędzie słońce i ciepło, a w niedzielę to gdzieniegdzie nawet pod 30 stopni i też raczej słonecznie. Także jak ktoś wakacji nie ma i od weekendu do weekendu żyje, to z uśmiechem na twarzy. Proszę nie dziękować za te informacje. Są w gratisie na dziś. A to już Lutrysia McNeil.

0: no tak, dzień na sprzątanie to raczej sobota, a jak się coś przewróciło w niedzielę, to raczej niech leży. Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje już za nami, a w naszych wiadomościach w południe za 2 minuty o bibliotece, której dzieła będzie można przeczytać za 100 lat.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
0: Szybko te 2 minuty minęły. Już jest południe, tu Radio Złote Przeboje, czas na wiadomości.
11: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat. Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
12: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
11: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Najcieplej dziś na zachodzie i jak te chmury i deszcze stamtąd przejdą, to po południu będzie nawet 23 stopnie. Na opady po południu szykuje się Warszawa, Łódź, Częstochowa i tutaj okolice 20 stopni. W Gdańsku też po południu coraz lepsza sytuacja i więcej słońca. Czyli dzisiaj tak nie za ciepło, nie za zimno, a i kwiatów na balkonie raczej nie trzeba będzie podlewać. Podleją się same. Bardzo fajny dzień przed nami. Radio Złote Przeboje. Bardzo fajne popołudnie, tak trzeba powiedzieć, bo to 3 minuty po 12.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Sawasz, na dobry początek.

Sweet Love w Radiu Złote Przeboje ze swym potężnym, czasem rockowo-operowym głosem. Muzycznie związał się na scenie z wokalistką, aktorką występującą w musicalach Patti Russo. I to dlatego jego największe przeboje brzmią tak pięknie na dwa głosy. A dla mnie najlepsza ich piosenka to wcale nie jest wysłuchane przed chwilą I Would Do Anything For Love, ale Couldn't Have Said It Better. You get that smile and you say nothing at all. No też imponujące dzieło. Naprawdę wzruszająca i mocna piosenka. I to z 2003 roku, a taki klimat lat 90. Patti Russo ma się dobrze, nie tak dawno występowała w amerykańskiej wersji musicalu We'll Rock You. A jak komuś mało słońca? To bardzo proszę, Bem i Bem.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Łam w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a tu słuchacze dzwonią z różnymi sprawami do nas.
1: Dzień dobry Radio Złote Przeboje. Moglibyście troszeczkę więcej konkursów dla nas zrobić, bo my was słuchamy.
0: No ja wczoraj miałem konkurs z biletami na koncert Bajmu. Jutro po 9 w poranku w ramach akcji Zabierz Złote na wakacje 1000 zł będzie można wygrać, a na stronie złoteprzeboje.pl jest też zakładka, gdzie fani OMD dzięki nam mogą pójść na koncert tego legendarnego zespołu. Także dzieje się u nas w wakacje, naprawdę dzieje się. A jeszcze gramy na to jak na lato. ATC Around the World.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Kielcach na GERS.pl.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1700.

Popłynęliśmy razem z Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Dobrze, że do brzegu dopłynęliśmy. A na złoteprzeboje.pl piszemy o nowej piosence Kanadyjki. Bonjour, pardon, merci. Dzień dobry, przepraszam, dziękuję. Tak to brzmi. Piękna ballada o sile wdzięczności, wybaczania oraz miłości, czyli tym, co najważniejsze w życiu. I jak śpiewa Céline, te sprawy wszystkie nas jednoczą. A ja tylko przypomnę, że piosenkarka szykuje się już do jesiennych koncertów w Paryżu. Wyprzedały się tak szybko, że przewidziano je także na wiosnę 2027 roku. Fani stęsknieni za Céline. A to już Hall & Oates Out of Touch. 10 minut i będzie 13.

0: Pilaf w Radiu Złote Przeboje. To, że deszcz idzie nad centralną Polskę, to mówimy w naszych wiadomościach, a w tych o 13 powiemy też, że bardzo trzeba będzie uważać na wiatr dzisiaj. Gdzie? Szczegóły za chwilę. A potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski. Do usłyszenia w następny weekend o poranku.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z Radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
4: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Obrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keravortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
9: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
8: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
10: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
11: Pomidory, ogórki?
10: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
8: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Zagranica, w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chamenejego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca. I nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
12: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
8: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: Pogoda. Niedzielne popołudnie i to w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Łebie. Tam termometry pokazują zaledwie 16 stopni. Najcieplej w Białymstoku, tu nawet do 22.
14: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
7: 3 minuty po godzinie 13. Pogoda w ostatni dzień weekendu na pewno nas nie rozpieszcza, za to ja będę was rozpieszczał w to niedzielne popołudnie największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Belinda.

To najbardziej kultowy, plażowy kawałek lat 80. Beach Boys i Kokomo, który sprawia, że słońce wdziera nam się przez okna, a pod stopami ten czujemy taki gorący piasek. No tego niestety na pewno dziś nie doświadczymy nad Bałtykiem, gdzie przelotny deszcz, no i silny wiatr, a słońca to szukać jak na lekarstwo. To już prawie 12 minut po godzinie 13, ja już teraz w Radiu Złote Przeboje mam dla was również fantastyczny, pełen słońca numer, który powstał przez w zasadzie przez 3 tygodnie, pisali go panowie zespołu Bee Gees. Mieli wielki problem do tego, bo dostali kiedyś propozycję napisania piosenki do filmu Gorączka sobotniej nocy i mieli na to niespełna miesiąc. I tak się ładnie okazało, że to wszystko zrobili w ciągu 3 tygodni i wyszły naprawdę same cudowne muzyczne perły. No choćby takie jak ten numer. Bee Gees już teraz prosto z filmu Gorączka sobotniej nocy. No i od razu robi się cieplej.

To zespół, który miał być wielkim zagrożeniem w latach 90. dla zespołu Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało, a mowa o grupie NSYNC. Za to z tego zespołu wylansował się znakomity artysta, doskonale go znacie, to Justin Timberlake, który do dziś robi nie tylko oszałamiającą karierę, jeśli chodzi o muzykę, ale także jako aktor występuje w naprawdę kultowych hollywoodzkich produkcjach. To już prawie 13:30 na zegarach. Tu letnie, niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Ta teraz pora na gwiazdę, która początek show biznesu zaczynała jako nastoletnia artystka, występująca w kultowych programach Disneya, no ale później stwierdziła jednak, że to nie dla niej, że kocha bardziej muzykę niż występ przed telewizorem, jak to ładnie ujęła w wielu wywiadach. Telewizor mnie nie kręci, za to scena i widownia jak najbardziej tak. A zapisała się w historii muzyki jednym przebojem, który do dziś sprawia, że czujemy gęsią skórkę na plecach. To jeśli możecie, to dajcie już teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w radiu Złote Przeboje Martika.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama. Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
14: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ha!

Trochę słońca i trochę tego gorącego powietrza wpuściłem wam teraz przez głośniki na przekór pogodzie, która za oknami Gumbay Dance Band w radiu Złote Przeboje. Prosto z Jamajki, gdzie dopiero budzi się dzień, a na termometrach, słuchajcie, tam już 29 stopni w cieniu. Za 10 minut będzie 14, tu radio Złote Przeboje w to niedzielne, wakacyjne popołudnie. To teraz zabieram was do Irlandii, do roku 1994, kiedy w tym kraju odbywał się konkurs piosenki Eurowizji, no i o mały włos, a polska piosenka zajęła pierwsze miejsca, a tak zajęła drugie. I wielkie brawa, Edyta Górniak, to nie ja, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Cudownie taka muzyka smakuje latem. Italo Disco lat 80. prosto z Turynu, duet Rigueira w Radiu Złote Przeboje. Do takich słonecznych numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które u nas punktualnie o 14. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Reklama. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotyczące cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność. Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
12: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
11: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
13: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
11: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. A dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie. Na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
2: Niedzielne popołudnie w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz nad polskim morzem. W Łebie cały czas najchłodniej, tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej o 14 jest w Białymstoku 21.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

3 minuty po godzinie 14:00 to wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się 5 lipca na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. A na dobry początek piosenka, która, przyznam Wam się szczerze, od samego rana gdzieś tam z tyłu głowy mi grała i pomyślałem sobie, że ten numer idealnie wpasuje nam się w to niedzielne popołudnie. Sen o Warszawie i Czesław Niemena.

To gwiazda, która uwielbia czasami do swojej muzyki country dorzucić trochę popu i wychodzą takie oto cudowne dźwięki. To Leon Rimes w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 14, a my w weekendowe popołudnia zawsze sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. No to na początek 5 dzień lipca roku 1985 w Wielkiej Brytanii. To był, słuchajcie, numer 1 i to przez blisko 7 tygodni utrzymywał się ten kawałek na szczycie listy przebojów. No i chyba wszystko już jasne. Phil Collins, jego słynne Susu Studio, a 5 lipca w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych dziewczyny z zespołu Wilson Phillips piosenką Hold On podbijają szczyty list przebojów. To tyle historii, to powracamy do rzeczywistości. To teraz gwiazda, której plakat pamiętam, chyba od zawsze wisiał nad moim łóżkiem. Ona miała takie piękne, kręcone loki, robiła oszałamiającą karierę na początku lat 90. Przed Wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Sophie B. Hawkins, a my gramy na to jak na lato.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

kochał nie tylko muzykę, ale także piłkę nożną, a w jego londyńskiej posiadłości zawsze znajdowało się boisko, a podczas tras koncertowych podróżował z nim jego osobisty masażysta, a także trener piłkarski, a przez wiele lat kibicował angielskiemu Tottenhamowi. To był Bob Marley w to letnie popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz słuchajcie, piosenka, którą śmiało mogę porównać do bolidu Formuły 1. Pędzi ten numer na ponad 300 na godzinę. Jermaine Jackson i Pia Zadora już teraz w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam,

0: Tony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Sponsorem programu.

Idealny kawałek do niedzielnej, letniej siesty to Sacrifice, no i oczywiście Sir Elton John w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która zanim zaczęła śpiewać, robiła karierę jako tancerka, występowała choćby w teledyskach słynnego amerykańskiego duetu Salt and Pepper. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Anastasia.

0: To zespół, który przecielał muzyczne szlaki grupie Backstreet Boys. To New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboja. W wiadomościach o 15:00 mamy nie najlepsze informacje dla tych, co urlop spędzają nad Bałtykiem. Zatem koniecznie dajcie głośniej i zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi, z tym hasłem politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza. Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
13: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
12: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
14: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
12: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław. A w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejsze najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
15: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
12: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w pogodzie dużych przetasowań na pewno nie będzie. Nadal przelotne opady deszczu na południu i na wschodzie kraju mogą pojawić się także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Olsztynie 16 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 24.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

To jeszcze tylko dodam a propos prognozy pogody, że ciśnienie mamy nie za wysokie w całym kraju, czyli możemy się czuć trochę senni. No to proponuję już teraz w to niedzielne popołudnie zastrzyk takiej pozytywnej energii na dobry początek. Bon Jovi, Wojtek Babiarczyk, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd do Radia Złote Przeboje.

absolutni pionierzy muzyki elektronicznej. Nazwa tego zespołu po niemiecku oznacza po prostu elektrownię. To Kraftwerk w radiu Złote Przeboje. To już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która współpracowała z zespołem Budka Suflera, a ta współpraca zaczęła się wiosną 80. roku. Na owocem tej całej współpracy był debiutancki solowy album zatytułowany Iza, wydany w 81. roku, na którym znalazły się między innymi znane i lubiane kawałki, no ale wśród nich jest taki jeden mało znany i chciałem go właśnie teraz wam zaprezentować w to niedzielne popołudnie, a mowa oczywiście o piosenkach Izabeli Trojanowskiej. Jestem twoim grzechem. To taki trochę magiczny i trochę tajemniczy numer. Zresztą wsłuchajcie się nie tylko w tekst tej piosenki, ale także w całą muzykę. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
5: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Potrafi mistrzowsko zagrać na organach Hammonda, gitarze czy perkusji. Mocno współpracował z Jimim Hendrixem, no i dał się poznać także jako aktor, występując choćby w filmie Blues Brothers. To był Steve Winwood w to letnie, wakacyjne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie czwarta. A propos filmu, no to teraz pora na gwiazdę, która również dała nam się poznać jako aktorka. Pojawiła się choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu, czy w filmie Bohater ostatniej akcji. W Radiu Złote Przeboje już teraz przed wami Tina Turner, a my gramy na to jak na lato.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, Barbara. A co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
15: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai.

Enjoy the Silence. Ten numer miał być na początku balladą, ale po paru tygodniach zespół wpadł na pomysł i przyspieszył ten numer, dodał trochę tempa, dodał trochę charakterystycznych, tanecznych bitów, no i wyszło nagranie, które do dziś sprawia, że czujemy taki napływ pozytywnej energii. To Depeche Mode w radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16, to teraz gwiazda, która przez 10 lat trenowała taniec klasyczny, no i myślała poważnie o karierze baletnicy, ale ktoś usłyszał ją w pewnym klubie muzycznym i powiedział: hej, ty lepiej śpiewaj, a nie tańcz. Przed wami Sandra.

0: Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe letnie kawałki lat 90. i to te polskie demono kamień jak sami, da jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie wakacji bez polskiej muzyki, to już po godzinie 16 będę miał dla was parę muzycznych niespodzianek, zatem zostańcie z nami.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Autopromocja.
3: Wakacyjny dzień.
4: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
5: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
6: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
5: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
3: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Roman! Skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
13: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
12: Ta, ciebie stać.
13: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
12: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
14: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Wakacyjne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu. Miriam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
19: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblotowanie. chłodzenia sieci trakcyjnych. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
18: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
20: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
18: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda.
0: Sporo pogodnego nieba mamy teraz na zachodzie kraju, a także w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Olsztynie 16 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 25.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 3 minuty po godzinie 16 to z wielką przyjemnością razem z wami zaczynam tą kolejną godzinę wakacyjnego, niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Podobno 16 to taka ostateczna godzina, kiedy można napić się jeszcze jednej małej czarnej i nie będzie konsekwencji, że nie będziemy mogli zasnąć wieczorem. To wy parzycie kawę, a ja do tego dorzucam coś słodkiego, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek kombi i nasze rendezvous.

Tak powinien płynąć każdy weekend wakacji, jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 16. Piąty dzień lipca mamy w kalendarzu, a dziś urodziny 67. świętuje amerykańska gwiazda Mark Cohn, który w 91 roku wylansował ten oto przebój. Walking in Memphis, a dwa lata temu nowe życie tej piosence dała Cher. To pozostajemy jeszcze przy tych najważniejszych muzycznych datach. 16 lat temu piosenką Satellite Lena wygrywa konkurs Eurowizji.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

Kiedy w samochodzie z głośników płyną takie dźwięki, to podróż na wakacje albo z weekendu staje się naprawdę czystą przyjemnością. To Laura Brigham i Gloria, a to cover, bo oryginalną wersję tej piosenki wykonał włoski artysta Umberto Tozzi w 1979 roku. Tu Radio Złote Przeboje w letnie, niedzielne popołudnie, to już 16:30 na zegarach. To teraz pora na kawałek, który w ogóle nie miał być piosenką. Powstał z myślą o intrze, które miało budzić napięcie tuż przed wejściem zespołu na scenę. To zapnijcie pasy, bo już teraz odlatujemy razem z zespołem Europe i ich końcowym odliczaniem.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat w Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem w Bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

On you, Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage, który zanim zaczął tak naprawdę solową karierę, był członkiem grupy Taxi. Co ciekawe, gitarzystą w tym samym zespole był Cukero, no i wielka przyjaźń.

trwa tych dwóch artystów do dziś. Tu Radio Złote Przeboje w weekendowe, niedzielne popołudnie. Za 8 minut będzie 17. To teraz australijska gwiazda, która doczekała się lalki Barbie wzorowanej na jej wizerunku. To przed wami już teraz Kylie Minogue, która zdecydowanie podkręci nam ten wakacyjny klimat.

słuchając tego numeru zawsze zakładajcie okulary przeciwsłoneczne, bo to piosenka światłoczuła Natalia Kokulska do tych niezapomnianych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Wakacyjne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 17 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w szpitalu południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia. Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w szpitalu południowym.
13: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo.
12: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
14: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
12: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą m.in. pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin, a także na zachodzie kraju, gdzie indziej chmury, z których mogą pojawić się do końca dnia przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15, najcieplej w Zielonej Górze 24. 3 minuty po godzinie 17:00, wakacyjne, niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, no i zapraszam Was na tą kolejną, ostatnią godzinę tego niedzielnego popołudnia. Już za kilka minut pojawi się wyjątkowy głos pokolenia lat 90. A na dobry początek Johnny B i zespół The Hooters.

0: Zanim zrozumiesz, Warius Manx i Anita Lipińska, która była głosem pokolenia lat 90.
1: Byłam tym głosem pokolenia lat 90., ale chyba jednym z kilku, bo wtedy był taki wysyp nagle kobiet śpiewających i parę mocnych nazwisk się pojawiło w tym czasie. No i tak śpiewałyśmy o tym, co czujemy, co widzimy, co się dookoła dzieje nas. Wiele osób się identyfikowało z tymi tekstami faktycznie.
0: No tak, nuciło się nie tylko przy ognisku, ale gdzieś tam w podróży po Polsce w latach 90. Cudowne teksty Anity Lipnickiej i zespołu Warius Manx. 11 minut po godzinie 17 to teraz pora na gwiazdę, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z brytyjskimi zespołami, nagrywając z nimi duety. No między innymi nagrała cudowną piosenkę z zespołem Pet Shop Boys. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Dusty Springfield. Gramy na to jak na lato przez całe lato.

0: zawsze to nie stój. Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków z lat 80. To Madonna, która otworzyła ostatnio drzwi do swojej londyńskiej rezydencji, w której pokazała m.in. drewniany różaniec swojej matki oraz pluszową ośmiornicę, którą tuliła dochodząc do siebie po śpiączce. Jak wyznała w wywiadzie, to jedne z najważniejszych przedmiotów, które znajdują się w tym domu. Tu Radio Złote Przeboje, wakacyjne, niedzielne, późne już popołudnie, 29 minut po godzinie 17. To teraz pora na zespół, który już od 33 lat na muzycznej scenie, już za niespełna 2 tygodnie zagrają weekendowe koncerty w Las Vegas, które potrwają prawie 2 miesiące. To już teraz w Radiu Złote Przeboje doskonale Wam znany boys band Backstreet Boys.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.

1000 zł na same letnie przyjemności. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się do naszej zabawy Zabierz Złote na wakacje przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy odpowiecie na jedno jakże proste pytania. Później to już pozostaje wam tylko czekać na telefon od nas. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A ja w weekend ten letni, wakacyjny lubię was zaskakiwać piosenkami, także tymi z lat 60. To dajcie teraz głośniej radio, bo tego numeru po prostu po cichu nie da się słuchać. Czerwone gitary i takie ładne oczy.

0: To blondynka, która w latach 80. nieźle namieszała na szczytach list przebojów. Sissy Catch, a te wasze ulubione letnie kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 18.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 18. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o bibliotece przyszłości. Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
15: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
14: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa Kraus ze świętokrzyskiej policji.
16: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
14: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro sporo słońca w centrum i na wschodzie, gdzie indziej chmury i przelotny deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Świnoujściu, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina. Tam termometry pokażą do 23. 3 minuty po godzinie 18 to zaczynamy wieczór z letnimi kawałkami lat 80. i 90. Duran Duran, Kasia Kowalska, UB40 to przed nami, a na dobry początek Belinda.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Zdawaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż od 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Bo

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków. Ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
21: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
20: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
1: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
0: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
22: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
0: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
23: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania, 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy, więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwanie, a myślę, że dla mieszkańców z pożyskiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływalnię, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływalni.
0: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
22: Istotne dla Świętokrzyskiego.
0: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
1: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
0: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
1: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co roku pół się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta. I ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona. W 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300. Także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
2: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
1: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji, on mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
2: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
1: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału, czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później, po tym jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie kieleckiego budżetu obywatelskiego i tak naprawdę na przełomie sierpnia, września, bo mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do prac zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną wydziału merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji Powstała już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie. Głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie. I na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
2: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
1: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
2: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
1: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
2: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
1: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4,2 miliona przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6,3 miliona, podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1,260 000. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 000. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 000. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
2: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
2: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
2: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
22: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
2: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
4: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
2: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
4: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
2: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
4: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
2: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
4: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
2: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
4: Tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
2: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
2: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
6: Istotne dla Świętokrzyskiego.
2: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
2: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
5: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
2: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
5: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
2: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do Świętokrzyskiego Oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
5: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia. uważnie do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
2: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
5: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
2: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
5: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
2: A gdzie takie informacje znajdziemy?
5: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
2: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
5: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
2: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz ze sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju, na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
8: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
2: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
10: Zdrowe Świętokrzyskie.
2: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach Aleksandrą Sutowicz porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
11: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych wywoływana przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
2: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
11: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
2: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
11: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
2: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
11: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
2: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
11: Należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
2: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętniej się szczepią przeciwko grypie?
11: Powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
2: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
11: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
2: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
11: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
2: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
11: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
2: Czyli znaczący wzrost.
11: Bardzo znaczący wzrost.
2: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
11: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
2: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
22: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
2: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
8: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
2: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
8: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
2: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
8: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
2: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
8: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w Śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
2: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
8: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o Śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
2: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
8: No mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
2: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
8: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no, od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy no też o różnych mieszkaniach. No jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy. Jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
2: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
8: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak. No są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku. Także tutaj, jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
2: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
8: No przede wszystkim ma wyremontowane nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak, bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów, natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony i myślę, że to jest no ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
2: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
8: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont, tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
2: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
8: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
2: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
8: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
2: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
8: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali, 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
2: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
8: Nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
2: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
8: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
2: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
8: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
2: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
22: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
12: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
2: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
13: Zdrowe świętokrzyskie.
2: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
14: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
2: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
14: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
2: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
14: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
2: W jaki sposób z tego skorzystać?
14: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
2: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
14: Nie. Te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i no, podlegają odpłatności, jednakże no, warto z tego skorzystać.
2: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
14: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
2: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
14: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
2: A jeśli

0: Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
1: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do funduszy europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer 2 w Jędrzejowie, przedszkole numer 3 w Jędrzejowie, przedszkole w Kroniowie, które funkcjonuje w zespole w ramach zespołu placówek oświatowych w tej miejscowości i przedszkole w Prząsławiu, które funkcjonuje też w zespole placówek oświatowych w Prząsławiu. Projekt jest skierowany do przedszkolaków, czyli do dzieciaczków, ale również do nauczycieli. I każda z tych grup docelowych projektu coś z tego projektu na pewno zyska. Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach, to jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład, to też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecane dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową, to jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. materiały do zajęć ekologicznych. To oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa. Można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować.

0: związane z taką edukacją ekologiczną. Przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
1: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
0: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego, więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, zmieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek, a przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
1: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są
0: dzieciaków.
1: W przedszkolu. No ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada, no i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
0: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ no, rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale no, stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować, oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im, no, pracować z rodzicami.
2: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
9: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
8: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
7: Kryminalne Świętokrzyskie.
8: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
10: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie. Jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego, no to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca zł. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
8: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
10: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności, dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
8: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
10: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
8: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
7: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
8: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
9: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
8: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
9: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności. I właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązuje mobilizujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
8: Pana zdaniem, skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak straż pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
9: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
8: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
9: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
8: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
9: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
8: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
9: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne. bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
8: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
9: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu, do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia, co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
8: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
11: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
8: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
7: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
8: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
10: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście, na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70 nawet procent jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
8: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
10: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli w przypadku, jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar, czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
8: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
10: To znaczy tak, mogą pomocą aplikacji. Tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy niezwłocznie patrol udaje się na miejsce.
8: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
10: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku takiej pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
8: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosić przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
10: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania, też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku, tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie, jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa.
8: Jeśli chodzi o tą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
10: W przypadku wpływu takiej przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na Komisariat Policji do Małogoszcza, i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
8: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa?
10: Zazwyczaj no to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, no to jest głównie miejscowość Jasionna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
8: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na Chęciński Zamek, który przeszedł liczne zmiany.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
8: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
11: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na Królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. zimy została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica i ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany, jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację i to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach, wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy, i Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
8: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski, a ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zalejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
7: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
12: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
8: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
8: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
9: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania traw jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
8: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
9: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
8: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
9: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
8: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
9: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie mundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
8: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
9: Tak, zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej porze roku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
8: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre na przykład dla użyźnienia ziemi?
9: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
8: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
9: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
8: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz
7: zdrowe świętokrzyskie
8: i profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
8: A co zrobić, by z niego skorzystać?
12: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
8: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
12: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany po podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
8: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
12: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
8: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
12: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
8: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
12: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
8: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
12: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
8: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
12: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w którym oprócz właśnie mammografii, panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
8: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
8: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
13: Przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
8: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
7: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
8: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
14: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
8: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
14: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6 roku życia i w 14 roku życia. Natomiast w 19 roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca. przypominająca. I w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
8: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
14: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w szóstym roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86%. I wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
8: Z czego wynika ten wzrost?
14: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
8: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?

0: a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
1: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
0: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciwkrztuścowi w 6 roku życia to było 70% i następnie uzupełnione w kolejnym roku do 91%. Natomiast wykonawstwo szczepienia przypominającego w 14 roku życia w roczniku podlegającym szczepieniu wynosiło 77% i zostało uzupełnione w roku kolejnym do około 95%.
1: Czy krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną? W jaki sposób możemy się nią zarazić?
0: Krztusiecem zakażamy się drogą kropelkową. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, który kicha, kaszle i w ten sposób nas zaraża.
1: To jest bardzo zakaźna choroba?
0: Krztusiec jest chorobą bardzo zakaźną i niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
2: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
3: Ciekawe świętokrzyskie.
2: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik Kieleckiego Geoparku.
4: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach. Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966 na Wzgórzu Katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w

0: w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe i to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna, czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to ośrodki państwowe, ze środkami samorządowymi, czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzeach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to Konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku pszczoły autora Stefana Dulnego, o pomniku harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielcach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Renault.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. W magazynie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy dziś temat budżetu obywatelskiego w Kielcach. Czy mieszkańcy stolicy naszego regionu chętnie korzystają z możliwości wydania części miejskich pieniędzy i jakie inwestycje już wykonano? O tym porozmawiam z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
8: Dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie.
7: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
6: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: Pływalnia w Jędrzejowie będzie jak nowa. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów. Oprócz basenu powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie. Wartość całego projektu to blisko 45 milionów złotych, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
9: Dzisiaj to jest nitka 12,5 metra na 25, taka klasyczna, z torami do pływania. Natomiast rozbudowa dotyczy przede wszystkim nowych nietek. Będzie ich więcej, będą trzy dodatkowe baseny, może to dużo powiedziane, baseniki z przeznaczeniem na naukę pływania. 12,5 metra długości dla dzieciaków. To jest dzisiaj problem na tej pływalni. Rzeczywiście obłożenie torów, jeżeli chodzi o naukę pływania i treningi pływackie, jest bardzo duże, więc jeżeli ktoś chce przyjść po południu na Jędrzejowską pływalnię, no to może się okazać, że do dyspozycji będzie miał jeden tor, jeszcze do tego z kilkoma innymi osobami, które tam już pływają. Więc to jest dość uciążliwe i też mieszkańcy na to utyskują, więc no, wyprowadzenie samej nauki pływania poza tą główną nietkę to będzie z pożytkiem dla wszystkich, też dla dzieci, bo tam będą miały odpowiednie warunki, oczywiście odpowiednio płytszy basen. Do tego basen z ciepłą wodą dla maluchów, też do nauki pływania, ale też z takimi elementami, które będą służyły rehabilitacji, bicze wodne, natryski. To, co jest już dość powszechne, u nas do tej pory tego nie było. Oczywiście trzecia nietka, ta, która będzie powiązana z rurą, dość długą. Tam będzie rura do zjeżdżania, czego też u nas do tej pory nie było, więc typowy element taki relaksacyjny, zabawowy. Więc no, na pewno wzmocni to potencjał. Oprócz tego oczywiście mamy tam przewidziane nowe saunarium z sauną suchą między innymi, trzy jacuzzi, groty solne, więc takie elementy, które też mają służyć poprawie komfortu życia, funkcjonowania osób korzystających z pływalni. Nowe zaplecze, oczywiście też remont istniejącej nietki i obiektu, który dzisiaj służy mieszkańcom wokół tej nietki. No, rozbudowa znaczna, 34,5 miliona, 30 miesięcy, więc dla spore wyzwania, a myślę, że dla mieszkańców z pożytkiem. Ma to też na celu wzmocnienie oferty i przyciągnięcie większej liczby korzystających. To też my patrzymy z perspektywy finansów. Elementy, które tam zakładamy, związane z obiegiem wody, z ogrzewaniem, mają na celu przede wszystkim minimalizację kosztów po rozbudowie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby te koszty nie wzrosły lub wzrosły w sposób nieznaczny. Natomiast te dodatkowe atrakcje, które chcemy wprowadzić na pływanie, mają na celu przyciągnięcie dodatkowych korzystających i oczywiście dodatkowy dochód dla pływań.
7: Ja przypomnę, że w ramach tego projektu oprócz pływalni powstaną też dwie nowe sale gimnastyczne w szkołach w Podchojnach i Skroniowie.
6: Istotne dla Świętokrzyskiego.
7: To narzędzie, które dostępne jest dla coraz większej ilości miast. Chodzi o budżet obywatelski. Jak długo już mieszkańcy Kielc mają szansę decydować, na co pójdzie część miejskich pieniędzy? O tym m.in. już teraz w rozmowie z Ewą Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu.
8: Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Kielcach odbyła się w 2013 roku i tak naprawdę od tego czasu mieszkańcy nieprzerwanie mogą decydować, na co konkretnie będą przeznaczane pieniądze z budżetu miasta.
7: Ile zazwyczaj pieniędzy jest do wydania?
8: Tak naprawdę kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, co rok się zmienia. W 2013 roku było to 5 milionów 50 tysięcy, w kolejnych latach ta kwota się zmieniała, wynosiła raz 4 miliony 800. Tak naprawdę od 2019 roku, kiedy to ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła już obowiązek przeprowadzania budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu, to też ustawa reguluje tą minimalną kwotę, jaką miasto musi przeznaczyć na ten cel. I jest to 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania z budżetu. I tak naprawdę od tego roku, czyli od roku 2019, budżet obywatelski w naszym mieście funkcjonuje w oparciu o uchwałę, którą przyjmowała Rada Miasta i ta kwota też się zmienia. W 2025 roku na budżet obywatelski zaplanowano 10,5 miliona, w 2024 roku ta kwota wynosiła 9 milionów 300, także to ustawowe minimum, o którym powiedziałam wcześniej, musi być spełnione.
7: A kto i w jaki sposób może złożyć projekt?
8: Jeżeli chodzi o zgłaszanie projektu, to tak naprawdę projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kielc, niezależnie od wieku. Wystarczy, żeby miał pomysł, z tym, że w przypadku osób, które są niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Te projekty mieszkańcy zgłaszają tylko i wyłącznie elektronicznie. Co roku mamy harmonogram każdej edycji. On mniej więcej jest podobny. Czas na zgłaszanie projektów to jest około 2-3 tygodni. Projekt, tak jak powiedziałam, zgłaszamy tylko elektronicznie za pomocą formularza, który po prostu jest dostępny na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu w tym czasie, kiedy jest ten etap zgłaszania projektów. Tam trzeba uzupełnić wymagane pola i oczywiście załączyć listę poparcia. Tutaj wnioskodawca musi włożyć troszeczkę wysiłku, bo musi zebrać grupę minimum 15 osób, które podpiszą się na tej liście poparcia i które po prostu kibicują temu projektowi, zgadzają się z ideą tego projektu.
7: Mieszkaniec czy mieszkanka Kielce zgłaszają projekt i co dzieje się dalej? Jak wygląda harmonogram? Jaka jest procedura?
8: Ten harmonogram mniej więcej co roku wygląda tak samo, bo najpierw mamy ten etap zgłaszania projektów. Tutaj staramy się go nagłośnić, staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców. Tutaj zawsze urzędnicy chętnie służą pomocą. Na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu jest taka lista osób do kontaktu i tam praktycznie znajdziemy urzędników z każdego wydziału czy też jednostek miasta, którzy są zaangażowani w ten proces. I później po tym, jak zakończy się etap składania projektów, no to tutaj najdłuższy etap tak naprawdę każdorazowo tej procedury następuje. Najpierw mamy taką weryfikację formalną, później już mamy weryfikację typowo merytoryczną w oparciu o kryteria, które znajdują się w regulaminie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. I tak naprawdę na przełomie sierpnia, września mieszkańcy zazwyczaj poznają listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. I w przypadku tych projektów, które uzyskały negatywną ocenę, każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie. Zazwyczaj tutaj dajemy wnioskodawcom tygodniowy termin na to, by mogli złożyć te odwołania. Odwołania rozpatruje taki specjalnie powołany zespół i w skład tego zespołu wchodzą nie tylko pracownicy merytoryczni urzędu, którzy dokonują tej oceny, ale też zapraszamy do pracy zespołu radnych, zapraszamy członków Młodzieżowej Rady Miasta, członków Rady Seniorów, członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak żeby po prostu była to grupa naprawdę szeroka. Jest jawne posiedzenie tej komisji, która zajmuje się tymi odwołaniami. Wnioskodawca ma prawo uczestniczyć w takim posiedzeniu, oczywiście ma prawo bronić swojego stanowiska, nie zgadzać się z oceną Wydziału Merytorycznego, no i później komisja decyduje w głosowaniu, czy uznać takie odwołanie, czy je oddalić. I po posiedzeniu tej komisji powstaje już taka ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania. Później mamy taki czas dla wnioskodawców, żeby przygotowali swoją kampanię promocyjną. No i później już etap końcowy, czyli głosowanie wyłącznie też internetowe. Ono trwa zazwyczaj 2 tygodnie i na początku października ogłaszamy już zwycięzców każdej edycji.
7: A jakie pomysły do tej pory składali mieszkańcy Kielc? Czy były jakieś nietypowe?
8: To znaczy tak naprawdę, jeżeli chodzi o projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, to dominują takie projekty, można powiedzieć, w inwestycje, w infrastrukturę codziennego użytku. Mieszkańcy zgłaszają dużo projektów związanych z budową, modernizacją placów zabaw, boisk, siłownie plenerowe, tężnie. No też z takich nietypowych projektów to myślę na przykład kaczkomat nad zalewem powstał, ale też powstają fajne miejsca, z których korzystają mieszkańcy z całego miasta i takim przykładem takiego projektu, takiego można powiedzieć ogólnomiejskiego, to jest skatepark na Kadzielni i pump track. I to są takie pomysły, gdzie rzeczywiście widzimy też, że te miejsca, te przestrzenie są często odwiedzane przez mieszkańców i wykorzystywane.
7: Czy mieszkańcy Kielc chętnie korzystają z tej możliwości, że właśnie jest budżet obywatelski i mogą zrobić coś dla siebie i wydać część miejskich pieniędzy na przestrzeń, która jest zaraz obok nich?
8: Myślę, że tak. Myślę, że już jest coraz większa świadomość, jeżeli chodzi o mieszkańców, że jest taka możliwość i coraz chętniej z niej korzystają. Ja przy tej okazji też zachęcam do zaangażowania zarówno w zgłaszanie pomysłów, jak i w głosowanie, no bo tutaj też ten głos mieszkańców stanowi dla władz miasta taki tak naprawdę drogowskaz, pokazuje, co mieszkańcom, czy to danej dzielnicy, czy całego miasta w ogóle tak naprawdę, co jest w ich oczach, w ich mniemaniu potrzebne, z czego później chętnie korzystają.
7: W 2025 roku nieco zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego Kielc. Na czym te zmiany polegają i w którą stronę to zmierza?
8: Tak naprawdę dotychczas mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kilku kategoriach. Były to projekty inwestycyjne, które dzieliły się na duże i małe. Były projekty miękkie, nieinwestycyjne i projekty zielone. W 2025 roku wprowadziliśmy nowy regulamin i tutaj mamy podział na projekty ogólnomiejskie i projekty rejonowe. Co za tym idzie, kwota, jaką miasto przeznacza na budżet obywatelski, też jest dzielona. W 2025 roku mamy do dyspozycji mieszkańców 10,5 miliona, z czego 4 200 000 przeznaczamy na te projekty ogólnomiejskie, a pozostałą kwotę na projekty rejonowe, czyli 6 300 000 podzieliliśmy na rejony. Mamy wyodrębnione rejony, dokładnie takie, jest ich 5 i one pokrywają się z okręgami wyborczymi. I tutaj w każdym rejonie mieszkańcy mają do dyspozycji kwotę 1 260 000. 50 tysięcy. I różnica między projektem ogólnomiejskim a tym rejonowym jest taka, że projekt ogólnomiejski może swoim obszarem zajmować teren kilku rejonów i jego koszt wynosi powyżej 300 tysięcy. Natomiast projekt rejonowy to taki projekt nieco mniejszy. Tutaj jego zasięg tylko w obrębie jednego rejonu może się ograniczać do tego rejonu i koszt poniżej 300 tysięcy. Jest to taka zmiana, która poniekąd odpowiada na potrzeby mieszkańców. Niemniej jednak mam nadzieję, że po 2025 roku przeprowadzimy proces ewaluacji, zapytamy mieszkańców i też będziemy widzieć, jak te zmiany, te nowości w budżecie obywatelskim zostały przez mieszkańców przyjęte.
7: A naszym gościem była Ewa Tyszer-Wieczorek, wicedyrektor Wydziału Dialogu Społecznego Kieleckiego Magistratu. Wszystkie informacje na temat kieleckiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie bo.kielce.eu.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Pora na magazyn Tydzień w Świętokrzyskim, a w nim kilka ciekawych tematów. Poruszymy kwestię bezpieczeństwa mieszkańców. Z rzecznikiem Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, porozmawiamy o Czadzie, który jak się okazuje jest niebezpieczny cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
0: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
7: To już za chwilę. W programie także Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dowiemy się, co to takiego. O tym m.in. w rozmowie z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy.
7: Przybliżymy ten temat już za chwilę.
6: Eksperci radzą mieszkańcom Świętokrzyskiego.
7: Zgodnie z zapowiedzią moim pierwszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej, a tematem Czad. Czym tak właściwie jest?
0: Czad, czyli tlenek węgla, jest to bezbarwny, bezwodny i silnie toksyczny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów palnych. Najczęściej w urządzeniach grzewczych, zasilanych węglem, drewnem, gazem czy chociażby olejem opałowym. Jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ człowiek nie jest w stanie wyczuć jego obecności. Nie ma smaku, zapachu ani koloru. Dlatego też nazywany jest cichym zabójcą.
7: Czy da się przed nim w jakiś sposób uchronić?
0: Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tlenkiem węgla są czujniki czadu. To dość niewielkie urządzenie, które na bieżąco monitoruje stężenie tlenku węgla w powietrzu i natychmiast informuje domowników o zagrożeniu głośnym alarmem. Ich zakup to tak naprawdę inwestycja w życie, ponieważ ta czujka kosztuje naprawdę bardzo niewiele, a czasami może uratować całą rodzinę.
7: Tlenek węgla jest niebezpieczny głównie w sezonie grzewczym, bo tak jak pan wspomniał, to chodzi o te wszystkie urządzenia, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, ale nie tylko, prawda?
0: Zagrożenie istnieje przez cały rok, szczególnie w sytuacjach, gdy używamy niesprawnych podgrzewaczy wody czy piecyków w łazienkach, często przy niewłaściwej wentylacji. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć ryzyka także poza sezonem grzewczym. Czad bowiem nie ma kalendarza.
7: Wspomniał pan, że czujniki czadu i czujniki dymu to jest dobry sposób, by się uchronić i czasem to ratuje życie całej rodziny, no ale chyba też nie powinniśmy zapominać na przykład o przeglądach kominów.
0: To jest bardzo ważne. Ja wspomniałem tylko o czujkach czadu czy czujkach dymu, jednak musimy pamiętać o obowiązkach, które są nałożone przez ustawodawcę na nas i o cyklicznym przeglądu przewidów kominowych, przewodów wentylacyjnych, co również przy niewłaściwej wentylacji, przy braku tych przeglądów sprzyja powstawaniu tego śmiercionośnego tlenku węgla.
7: To tak na koniec, gdyby pan jeszcze udzielił takich trzech rad podstawowych dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w kontekście czadu. Co zrobić, by się przed nim ustrzec?
0: tak naprawdę, drodzy mieszkańcy, drodzy słuchacze, pamiętajmy o cyklicznych przeglądach przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych. Zapraszajmy kominiarzy do swoich domostw, do swoich mieszkań, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Pamiętajmy także o czujkach czadu czy czujkach dymu. To naprawdę niewielkie urządzenia, które kosztują bardzo niewiele, a czasami mogą uratować nasze zdrowie, życie lub też całą rodzinę.
7: A czy w tym temacie właśnie, jeśli chodzi o tlenek węgla, też prowadzicie edukację na przykład najmłodszych albo seniorów?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj podobnie jak z kampanią Stop Pożarom Traw, prowadzimy kampanię związaną z czadem. Ona głównie skupiona jest w sezonie grzewczym, to jest od 1 października do końca marca. Strażacy z Jędrzejowa właśnie nie tylko reagują na tego typu zdarzenia, bo przede wszystkim aktywnie działają prewencyjnie. Prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2023 roku zorganizowaliśmy taką akcję, w której przekazywaliśmy na przykład czujniki czadu seniorom z naszego powiatu. Natomiast w 2024 roku takie urządzenia trafiły za pośrednictwem wójtów i burmistrzów do lokalnych placówek oświatowych, żeby nasze małe pociechy w szkołach czuły się również bardzo bezpiecznie.
7: Przypomnijmy zatem, tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania i może doprowadzić do tragedii. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, albo nawet śmierć. Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Warto zatem posłuchać rad jędrzejowskich strażaków i zamontować czujniki czadu i dymu. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować nam życie, jak słyszeliśmy, nie tylko w sezonie grzewczym, ale i przez cały rok.
6: Istotne dla Świętokrzyskiego.
7: To mały dokument, ale zapewnia nam bezpieczeństwo. Osoby, które planują wyjazd zagraniczny, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej mamy pewność, że otrzymamy pomoc medyczną. O szczegółach już teraz Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo taka jest pełna nazwa tego unijnego europejskiego dokumentu, w skrócie EKUS, no jest to nic innego jak taka mała karta, która pozwala nam spać spokojnie podczas zagranicznych wyjazdów. A dlaczego? Dlatego, że dzięki tej karcie zyskujecie Państwo bezpieczeństwo i dostęp do publicznej ochrony zdrowia w państwie, do którego podróżujemy. No wiadomo, że to nie do wszystkich krajów na świecie ta karta działa, dlatego warto pamiętać, że karta zapewnia nam pomoc medyczną w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, a także Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
7: Czyli na przykład na podróż do Afryki karta EKUS nam się nie przyda.
5: No niestety nie, także tutaj musimy już, że tak powiem, ubezpieczać się komercyjnie.
7: Jak mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą wyrobić taką kartę?
5: Jest to bardzo proste, tak z mojego punktu widzenia, ale wydaje mi się, że dla Państwa też będzie to równie proste, ponieważ wniosek o taką kartę możemy złożyć nawet nie wychodząc z domu. Możemy to zrobić dzięki aplikacji Moje IKP albo internetowemu kontu pacjenta. Wówczas taki wniosek wypełniamy online i czekamy, aż ta karta przyjdzie pod wskazany przez nas adres. Możemy też taką kartę wyrobić sobie od ręki w naszej sali obsługi klientów przy Alei 9 Wieków Kielce 2A. Wówczas no, przychodzimy, pobieramy bilecik, podchodzimy do odpowiedniego stanowiska. Cała procedura trwa dosłownie 5 minut, ale trzeba się liczyć z tym, że właśnie w tym okresie wakacyjnym no, trzeba troszeczkę poczekać na swoją kolej. Zainteresowanie tym dokumentem jest dość duże, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast jeżeli taką kartę będziemy chcieli sobie wyrobić samodzielnie, złożyć ten wniosek, to też musimy wziąć pod uwagę dłuższy okres oczekiwania, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym wiele wiele osób sobie przypomina, że ten dokument będzie potrzebny, że trzeba go ze sobą zabrać na zagraniczny wyjazd. W związku z tym to zainteresowanie rośnie i wydłuża się czas oczekiwania na dostarczenie tej karty. Dlatego jeżeli macie Państwo już zaplanowany jakiś wyjazd, no to bez problemu taką kartę możecie sobie wyrobić samodzielnie, ten wniosek wypełnić samodzielnie. Natomiast jeżeli jest krótszy termin wyjazdu, to apelowałabym o pojawienie się w naszej sali obsługi klientów, dlatego, że dostaniecie tę kartę właśnie od ręki.
7: Może warto po prostu pomyśleć o tym wcześniej i na przykład w okresie jesienno-zimowym zawitać do świętokrzyskiego oddziału NFZ-u i złożyć wniosek.
5: Jak najbardziej, jeżeli Państwo wiedzą, że jakiś wyjazd szykuje się powiedzmy dopiero w marcu, w lutym przyszłego roku, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kartę właśnie wyrobić wcześniej, dlatego, że ta karta ma swoją ważność również. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, to taka karta jest wydawana na 3 lata. Natomiast emeryci otrzymają ten dokument już na 20 lat. Z kolei dzieci zgłoszone do ubezpieczenia, dla nich karta EKUS jest ważna do 18 urodzin. W związku z tym to nie jest tak, że tylko na jeden sezon ta karta nas upoważnia do korzystania właśnie z pomocy medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba za granicą. Także mamy ten oddech, możemy tą kartę spokojnie wyrobić i po prostu poczekać na zagraniczny wyjazd.
7: A do czego, mając taką kartę, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo, a do czego nie w leczeniu za granicą?
5: Z kartą EKUS mamy prawo do leczenia przede wszystkim niezbędnego i nieplanowanego. Warto pamiętać, że z tą kartą możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. I tu ważna rzecz, korzystamy z tej karty na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. I jeśli w danym państwie na przykład jest obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Państwo musicie się liczyć z tym, że takie koszty trzeba będzie pokryć. Czego nie obejmuje? Karta EKUS nie upoważnia nas do planowanych operacji i zabiegów, a także leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. No chyba, że dalsze koszty leczenia na kartę EKUS w kraju pobytu są wyższe niż w ogóle koszty transportu. No warto też pamiętać, że leczenie z EKUS nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Dlatego jeżeli ktoś uprawia sporty wiążące się z takim ryzykiem, to koniecznie przed wyjazdem do tego kraju powinniśmy sprawdzić zasady udzielania właśnie tej pomocy medycznej na kartę EKUS, a warto również rozważyć dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.
7: Czyli na przykład, jeżeli wybieramy się gdzieś na jakąś górską wycieczkę, na przykład w Alpy, no to jeszcze warto mieć mimo wszystko dodatkowe komercyjne ubezpieczenie.
5: Trzeba sprawdzić, na jakich zasadach w Alpach działa karta EKUS. Jeżeli ona nie obejmuje, powiedzmy, akcji ratunkowych związanych z pobytem w górach, no to wówczas tak, karta EKUS nie zadziała nam. Dlatego wszystko dokładnie przed wyjazdem trzeba sprawdzić zasady udzielania pomocy na tą kartę EKUS, bo one są różne w różnych krajach.
7: A gdzie takie informacje znajdziemy?
5: Można je znaleźć na naszych stronach internetowych.
7: A kiedy wniosków o EKUS jest najwięcej?
5: Właśnie w okresie wakacyjnym. Dziennie nawet 350 kart jest wydawanych tylko w naszej sali obsługi klientów, a wiem, że osoby również, te, które się nie śpieszą, wnioski wypełniają online.
7: Moim i waszym gościem była Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnijmy, wniosek o wydanie karty można złożyć m.in. w sali obsługi klientów Świętokrzyskiego NFZ-u w Kielcach lub przez internet. Wystarczy dostęp do internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP. Można również skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wyrobienie karty jest bezpłatne. EKUS nie jest kartą dla całej rodziny, każdy jej członek otrzymuje swój dokument, także dziecko. EKUS jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Karta dla osób niewidomych lub niedowidzących jest oznakowana naklejką z alfabetem Braille'a. Karta EKUS, na przykład dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą, jest wydawana na 3 lata, emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia EKUS jest ważna do 18 urodzin. Prawo do leczenia przysługuje mieszkańcom regionu regionu świętokrzyskiego na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym państwie jest na przykład obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Na przykład we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii koszt wezwania karetki, a w Niemczech 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami, NFZ-em i jego odpowiednikiem w danym kraju. Może być też tak, że chociaż masz za sobą EKUS, musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani na planowy zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli cię ząb, dentysta pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju. Na przykład dostaniesz tańsze wypełnienie. Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUS obejmie koszty twojego leczenia.
6: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Czas na program Tydzień w Świętokrzyskim. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jednym z tematów będzie grypa, ale nie tylko. W magazynie także przybliżymy program Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i jaki jest jego cel? O tym w rozmowie z Eweliną Jastrzębską, pełniącą obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
10: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest program przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy.
7: To już za chwilę. Zostańcie z nami.
6: Zdrowe Świętokrzyskie.
7: W programie Tydzień w Świętokrzyskim czas na temat dotyczący zdrowia. Dziś z rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Aleksandrą Sutowicz, porozmawiamy o grypie. Czym ona jest i jakie są jej objawy?
11: Grypa jest to ostre wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych, wywoływane przez wirusy grypy i powoduje zachorowania tak naprawdę w każdej grupie wiekowej. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania czy też kaszlu, a jej głównymi objawami jest wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni czy stawów, bóle głowy, ogólne złe samopoczucie, a w przypadku układu oddechowego jest to suchy kaszel, ból gardła i niekiedy katar.
7: Czy możemy się przed grypą obronić lub złagodzić jej przebieg?
11: Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że najskuteczniejszą metodą uniknięcia zachorowania na grypę i związanych z nią powikłań jest profilaktyka pod postacią corocznego szczepienia. I szczepionka ta nie daje nam 100% gwarancji, że nie zachorujemy na grypę, ale jeśli jej nie unikniemy, to na pewno przejdziemy ją łagodniej i możemy uniknąć powikłań, które mogą być bardzo poważne, bo może być to zapalenie ucha środkowego, może być to angina paciorkowcowa, może być to również zapalenie płuc, czy też zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych.
7: W jakim sezonie grypa, że tak powiem, w cudzysłowie, grasuje?
11: Sezon grypowy w Polsce klaruje się od miesiąca października do marca następnego roku, natomiast ten szczyt zachorowań przypada na miesiące zimowe, czyli grudzień, styczeń, luty. I tutaj ważne jest, żeby właśnie zaszczepić się najlepiej przed rozpoczęciem tego szczytu zachorowań.
7: Czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie? Jeśli tak, to jakie grupy wiekowe są tym objęte?
11: Szczepionki przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, dla dorosłych w wieku 65+, a także dla kobiet w ciąży i połogu. Natomiast z 50% refundacji mogą skorzystać dorośli w wieku od 18 do 64 roku życia, a także dorośli 60+ w przypadku szczepionki z wysoką dawką antygenów. I warto zaznaczyć, że aby skorzystać z tej refundacji 100% czy 50%, potrzebna jest recepta od lekarza.
7: No właśnie, jak wygląda taka procedura, żeby przejść to szczepienie?
11: należy zgłosić się do swojego lekarza z POZ-u i poprosić o receptę.
7: A czy mieszkańcy regionu świętokrzyskiego korzystają z tej możliwości? Chętnie się szczepią przeciwko grypie?
11: No powiem, że wykonawstwo szczepień w grypie w naszym regionie wciąż nie jest zadowalające i ze wstępnych danych na podstawie sprzedanych dawek szczepionek zaszczepiło się ogólnie w kraju około 4,7% Polaków. Natomiast w województwie świętokrzyskim według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się zaledwie około 2,7% populacji województwa.
7: A mamy dane dotyczące powiatu jędrzejowskiego?
11: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to według danych za 2023 rok szczepieniu przeciw grypie poddało się około 2,6% populacji powiatu.
7: A kiedy powinniśmy się zaszczepić, żeby to miało sens, żeby faktycznie uniknąć zachorowania lub grypę przejść łagodniej?
11: Szczepienia przeciw grypie są zalecane dla każdej osoby i można je realizować w czasie trwania całego sezonu grypowego, aczkolwiek optymalnie czas szczepienia przeciw grypie powinien wyprzedzić szczyt zachorowań, który przypada na miesiące zimowe, takie jak grudzień, styczeń i luty.
7: Jak wyglądały dane dotyczące zachorowania na grypę w poprzednich sezonach w województwie świętokrzyskim?
11: W ostatnich latach odnotowaliśmy wzrost przypadków zachorowania na grypę i tutaj warto wskazać na takie liczby, że w 2023 roku było ich w naszym województwie 1765, a w 2024 już 8777.
7: Czyli znaczący wzrost.
11: Bardzo znaczący wzrost.
7: Czy grypa jest niebezpieczna dla ludzi w każdym wieku? Czy są jakieś grupy, że tak powiem, wiekowe, które są najbardziej narażone na ewentualne powikłania?
11: Na pewno osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi są bardziej narażone na powikłania pogrypowe.
7: Zatem szczepmy się, bo to może pomóc uniknąć zachorowania lub jeśli też do niego dojdzie, to przejdziemy przez grypę łagodniej, no i unikniemy groźnych powikłań. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
6: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
7: W naszym magazynie kolejny temat. Tym razem porozmawiamy o programie Mieszkanie za remont w Kielcach. Co to takiego i kto może z niego skorzystać? O tym już teraz Ewelina Jastrzębska, pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach.
10: Program Mieszkanie za remont jest to program, który został uruchomiony w 2020 roku. Jest programem przeznaczonym dla mieszkańców miasta Kielce, którzy zawierają umowę najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy. No oczywiście mogą się ubiegać o takie lokale osoby, które spełniają określone kryteria. No i w przypadku pozytywnej decyzji taka osoba może być zwolniona z czynszu na okres do 60 miesięcy w związku z poniesionymi kosztami remontu.
7: A jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w tym programie?
10: Po pierwsze, trzeba być na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu od gminy. I po drugie, to są aspekty dochodowe, czyli tutaj średni dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy musi spełniać określone kryteria.
7: A jakie to są dokładnie kryteria? Ma pani może takie dane?
10: Tak, już mówię. Średni dochód musi mieścić się w przedziale od 150% do 250% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego. To będą wtedy kwoty w takim przedziale od 2818 zł do 4697 zł i 100 do 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. To są kwoty niższe, 1878 zł do 2818 zł.
7: A jakie mieszkania są do wyboru i w jakich częściach miasta?
10: W każdej edycji programu to były różne adresy i mieszkania znajdujące się w centrum, w śródmieściu, ale także poza nim. Także tutaj, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych lokali, no to powiedziałabym na terenie całego miasta, no to będą mieszkania od 1 do 3 pokoi, no czyli będą to mieszkania od 30 do średnio, no średnio powiedziałam 30-50 metrów kwadratowych.
7: To są mieszkania w blokach, kamienicach, starych budynkach?
10: To są mieszkania zarówno w kamienicach, jak i w blokach. Jeżeli mówimy o śródmieściu, no to część z takich mieszkań oczywiście znajduje się w kamienicach, natomiast były też mieszkania w blokach.
7: A jakich remontów zazwyczaj wymagają? Co mieszkańcy zainteresowani tym programem muszą w tych mieszkaniach zrobić?
10: No, mieszkania też są zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres remontu, tak żeby ten wachlarz, jakby katalog dostępności był też jak największy dla mieszkańców. No, zazwyczaj jest to malowanie, czasami szpachlowanie ścian, wymiana podłogi, czasami są to jakieś kwestie związane z łazienką, tak, wymianą płytek, czy toalety, wanny, tak, to w zależności od mieszkania, natomiast powiedziałabym, że to są najczęściej wykonywane prace.
7: A ile średnio mieszkaniec musi wyłożyć na taki remont? Tak mniej więcej.
10: To są różne kwoty, one się też zmieniały, jeżeli chodzi o lata, tak, no bo wzrost kosztów materiałów budowlanych tutaj też oczywiście bez wątpienia ma na to wpływ. Natomiast powiedziałabym, że jest to skala no od 10 do 30 tysięcy złotych, tak średnio, tak, jeżeli mówimy, no też o różnych mieszkaniach, no jeżeli jest to tylko pomalowanie ścian, wymiana paneli, wiadomo, jest to podłogowych, na przykład będzie remont tańszy, jeżeli jest to bardziej zniszczone pomieszczenie, no to ta kwota może być wyższa.
7: A czy w tych mieszkaniach też na przykład trzeba wymienić sposób ogrzewania?
10: Większość z tych mieszkań jest albo podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, tak więc ewentualnie, no jeżeli ktoś chciałby wymienić ze względów wizualnych kaloryfer, to tak, no są też takie budynki, gdzie jest na przykład jakaś kotłownia, tak, w bloku, także tutaj jeżeli chodzi o sposób ogrzewania, to nie ma takiej potrzeby.
7: A co mieszkaniec biorący udział w programie Mieszkanie za remont w Kielcach zyskuje? Bierze mieszkanie, wyremontuje i co dalej?
10: No przede wszystkim ma wyremontowane, nowe, świeże mieszkanie. To jest pierwsza rzecz. Ma stabilną współpracę z gminą, tak? Bo to jest stabilny najem od gminy, więc ma gwarancję tego, że jest to umowa bezterminowa. Najemca może czuć się pewnie i bezpiecznie, tak bym powiedziała. Natomiast no, tutaj największą korzyścią jest możliwość zwolnienia z czynszu do 60 miesięcy. Wtedy ten mieszkaniec musi ponosić tylko koszty mediów. Natomiast z tego czynszu zostaje zwolniony. I myślę, że to jest no, ta największa wartość dodana, tak, do tych środków włożonych w remont.
7: Te 60 miesięcy jest dla każdego mieszkania, nieważne czy to jest powierzchnia na przykład 30 metrów kwadratowych, czy też 50?
10: Tutaj liczą się koszty, tak, poniesione na remont. Tak? To nie chodzi nam o powierzchnię, tylko o to, ile i jakie środki zostały poniesione na remont, więc może to być maksymalnie 60 miesięcy, ale patrząc też na te różne edycje programu, no mamy mieszkańców, którzy mieli zwolnienie z czynszu na 36 miesięcy, 48, no i maksymalnie 60, także tak to się plasowało.
7: Ile mieszkań już w ten sposób w ramach tego programu udało się wyremontować i przekazać w ręce nowych najemców?
10: Za 6 edycji to było 65 lokali mieszkalnych.
7: Czy mieszkańcy chętnie biorą udział w tym programie? Cieszą się powodzeniem?
10: Tak, ten program cieszy się powodzeniem, zawsze jest dużo chętnych. I myślę, że on jest bardzo pozytywnie odbierany społecznie.
7: Ile średnio w każdej edycji jest mieszkań do wyboru?
10: W tych pierwszych edycjach to była nieduża ilość lokali, 9-10 lokali. To od czwartej do szóstej edycji zwiększyliśmy tą ilość lokali. 15, 17, 20, tak to się plasowało w ostatnich trzech edycjach.
7: I wszystkie lokale znajdują nowych najemców?
10: Nie, nie wszystkie. Na przykład jeżeli chodzi o szóstą edycję, zaproponowaliśmy mieszkańcom 20 lokali, natomiast de facto finalnie 12 osób zawarło umowy remontowe.
7: Z punktu widzenia zarządcy, czyli Miejskiego Zarządu Budynków, ta forma udostępniania mieszkań jest korzystna?
10: Tak, uważamy, że jest to bardzo korzystna opcja. No ona jest też taka ciekawa pod względem partycypacji społecznej, tak? I odpowiedzialności konkretnego najemcy za mieszkanie. Ja myślę, że ten aspekt jest bardzo ważny. Ludzie też inaczej postrzegają tą przestrzeń, dbają o nią, czują, że jest bardziej ich. No my jako gmina zyskujemy oczywiście, ale też zadowolonego i właśnie takiego świadomego społecznie najemcy.
7: Jaki jest cel tak ogólnie tego programu Mieszkanie za remont w Kielcach?
10: No po pierwsze chcielibyśmy i taki zawsze przyświecał cel, żeby pomóc tym mieszkańcom, którzy oczekują na wynajęcie lokalu od gminy, no trochę w przyspieszeniu, tak, tego procesu. Wiemy, że są tacy mieszkańcy, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie mają możliwości zaciągnąć kredytu na zakup lokalu, ale na przykład dysponują oszczędnościami lub takimi możliwościami zaciągnięcia kredytu, które powodują, że ten remont mogą wykonać, w związku z czym wtedy ten czas oczekiwania w kolejce się skraca i mieszkaniec zyskuje swoje upragnione cztery kąty zdecydowanie szybciej.
7: Wszystkim zainteresowanym przypominam, informacje o kolejnych edycjach programu Mieszkanie za remont w Kielcach można znaleźć zarówno na stronach Urzędu Miasta Kielce, jak i na stronie Miejskiego Zarządu Budynków. Tam zarówno podstawowe dane, ale i listy mieszkań do wynajęcia i wyremontowania, czy też warunki, jakie trzeba spełnić, by w programie wziąć udział, między innymi te dotyczące dochodów.
1: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Porozmawiamy o wirusie HPV, ale nie tylko. Zajrzymy także do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, a tematem będzie projekt Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
12: Jeśli chodzi o główną taką ofertę projektu, to dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać.
7: Naszym gościem będzie kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
1: Zdrowe świętokrzyskie.
7: Najpierw słów kilka o naszym zdrowiu. Tematem wirus HPV. Czym jest i co mieszkańcy regionu świętokrzyskiego powinni o nim wiedzieć? O tym już teraz w rozmowie z Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
13: Wirus HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, jest głównym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy. Ale nie tylko, bo może też powodować raka pochwy i sromu u kobiet, raka prącia u mężczyzn oraz raka odbytu, jamy ustnej, nosogardzieli, nasady języka i migdałków, a także okolic głowy i szyi u obu płci, czego zazwyczaj społeczeństwo nie wie, nie ma świadomości. Wyróżniamy ponad 200 typów wirusa HPV, z czego 40 wywołuje zmiany skórne w okolicy narządów płciowych oraz innych części ciała i te typy wirusa dzielą się na wysoce onkogenne i o małym ryzyku onkogennym.
7: Ale jednak niosą zagrożenie właśnie ewentualnego zachorowania na raka. Jak się przed tym uchronić?
13: Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka, ale tutaj warto podkreślić, że szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.
7: Czyli kiedy powinniśmy dokonać takiego szczepienia?
13: Czyli najlepiej zaszczepić jeszcze dzieci czy młodzież, która nie miała jeszcze kontaktów seksualnych. I od 1 września 2024 roku szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9 roku życia do ukończeniu 14 roku życia i dla ułatwienia takie szczepienia można wykonać również w szkole, do której uczęszcza dziecko.
7: W jaki sposób z tego skorzystać?
13: Szkoła, która przystąpiła do programu, współpracuje z przychodnią i zbiera informacje od rodziców zainteresowanych wykonaniem takiego szczepienia i organizuje wizytę lekarza, który z danej przychodni zjawia się w szkole i szczepi dzieci.
7: Czy na przykład 20-30-letnia osoba, mieszkaniec regionu świętokrzyskiego, może też skorzystać z tych szczepionek bezpłatnie?
13: Nie, te szczepienia tylko bezpłatnie dedykowane są dla osób między 9 a 14 rokiem życia, a poza tym one mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i podlegają odpłatności, jednakże warto z tego skorzystać.
7: Czyli to nie jest szczepienie, że tak powiem, obowiązkowe?
13: Nie jest to szczepienie, które znajduje się w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Jest to szczepienie zalecane, aczkolwiek mamy tutaj umożliwione przez państwo skorzystanie z bezpłatnego szczepienia właśnie wśród grupy społeczeństwa, która jeszcze nie rozpoczęła tych kontaktów seksualnych i kiedy to szczepienie może przynieść najlepszy efekt.
7: Mamy dane dotyczące regionu świętokrzyskiego, jeśli chodzi o wykonawstwo tych szczepień?
13: Mamy dane dotyczące wykonawstwa szczepień przeciwko HPV w województwie świętokrzyskim i one klarują się na poziomie średniej krajowej, która wynosi około 14%.
7: A jeśli chodzi o powiat jędrzejowski?
13: Jeśli chodzi o powiat jędrzejowski, odsetek zaszczepionych przeciw HPV jest nieco wyższy niż średnia w naszym województwie i wynosi 15,12%. Warto tutaj dodać, że najwyższy odsetek zaszczepionych osiągnięto właśnie w rocznikach dzieci z 2010 roku, 2011 i 2012 roku.
7: Moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
6: Co słychać w Świętokrzyskiem?
7: A teraz przenosimy się do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Z jego kierowniczką Ewą Fortunką rozmawia Michał Pustuła, a tematem projekt, który będzie realizowany aż do końca czerwca 2027 roku. Mały człowiek, wielkie możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów.
14: To jest taki projekt, o który wnioskowaliśmy do Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego z tej perspektywy 2021-2027 i otrzymaliśmy to wsparcie. Projekt obejmie łącznie 390 dzieci oraz 34 nauczycieli pięciu ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Jędrzejów. I to jest tak, przedszkole numer 1 w Jędrzejowie, przedszkole numer

0: edukacyjnymi, na przykład integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieciaczków, zajęcia przyrodnicze i planujemy też zajęcia z kodowania, bo IT no to jest taką nieodłączną obecnie dziedziną, którą należy rozwijać. Wszędzie jest nam potrzebna, tak? Wszędzie potrzebujemy umiejętności IT. Okazuje się, że bardzo ważną też kwestią obecnie staje się doradztwo zawodowe. I o ile kiedyś mówiliśmy o doradztwie zawodowym na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej, tak w tej chwili już takie pierwsze zmianki, czy też pierwsze takie zajęcia zawodoznawcze, może to za duże słowo, ale takie ukierunkowujące rozwój już właśnie przyszłości dziecka, już prowadzi się podczas edukacji właśnie przedszkolnej i my też takie zajęcia tam, czy takie moduły zaplanowaliśmy. Ważną kwestią tego projektu jest także możliwość organizacji różnorodnych wyjazdów edukacyjnych dla dzieciaków z przedszkola. To są wyjazdy takie po najbliższej okolicy, czyli no, zamykamy się powiedzmy w naszym województwie, czy też w jakichś niedalekich odległościach, bo wiadomo, że dzieciaki przedszkolne wymagają trochę innego sposobu organizowania takich wyjazdów. Ale na przykład Ogród Botaniczny w Kielcach to bardzo ciekawe miejsce, gdzie można edukację ekologiczną świetnie realizować. Szkółka Krzewów i Drzewek w Boleścicach. To jest na naszym terenie, tutaj na terenie naszego powiatu, więc niedaleko, a też można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć. Motylarnia w Czaplach na przykład. To też bardzo ciekawe miejsce i bardzo polecamy dla dzieciaków z edukacji przedszkolnej. No, my sami w Jędrzejowie posiadamy Świętokrzyską Kolej Wąskotorową. To jest taka nasza atrakcja lokalna i też dzieciaki bardzo chętnie, czy to z nauczycielami swoimi, czy z nauczycielami i rodzicami korzystają z takich wyjazdów. Więc myślę, że ta oferta właśnie projektowa bardzo wzbogaci ofertę tej edukacji przedszkolnej, którą na co dzień realizujemy w naszych placówkach. Jeśli chodzi o projekt, to daje nam też możliwości finansowania, doposażenia, żeby część tych zajęć, na przykład, których normalnie w ofercie przedszkolnej nie mamy, to żeby były możliwe do realizacji. I na przykład materiały do pracowni sensorycznej, integracji sensorycznej, bo my nie mamy w naszych przedszkolach takich pracowni, dzięki projektowi będziemy mogli sobie taką pracownię zorganizować. Materiały do pracowni logopedycznej, coraz bardziej specjalistyczne materiały można dostać, nie zawsze nas na to stać, zatem projekt znowu umożliwi nam wyposażenie takiej nowoczesnej pracowni logopedycznej. Materiały do zajęć ekologicznych. To oczywiście takie materiały dydaktyczne, ale też znowu materiały typu krzewy, rośliny, kwiaty, zioła, warzywa. Można zakładać tutaj warzywniki, można hodować zioła z dziećmi, a w przedszkole każde ma taką działkę, na której może takie działania podejmować związane z taką edukacją ekologiczną. Przedszkola na przykład nasze posiadają podłogi interaktywne, to do tego rozwoju psychoruchowego jest bardzo często stosowane, więc tu też istnieje możliwość, no bo wiadomo, to się cały sprzęt się zużywa, możliwość do kupienia, żeby takie zajęcia psychoruchowe też prowadzić na nowoczesnym sprzęcie.
1: A co z nauczycielami? Bo wiem, że także nauczycieli obejmuje ten projekt.
0: Nauczyciele zawsze objęci są. Zresztą ja powiedziałam na początku, że to będzie skierowane do 34 nauczycieli z tych naszych 5 ośrodków wychowania przedszkolnego. Więc przede wszystkim podnoszenie kompetencji takich dydaktycznych, czyli szkolenia, kursy, konferencje, ale też wyjazdy, takie materiały edukacyjne, które będzie można na tych zajęciach wykorzystywać, bo nauczyciele sobie tworzą takie materiały, zmieniają się nimi, zawiązują współpracę między placówkami, zatem wzajemnie mają wpływ na swoje placówki, na podnoszenie jakości tych placówek, dzielą się swoimi pomysłami, wykorzystują te pomysły w swoich placówkach, tak, zaczerpnięte z innej placówki, więc Bardzo wiele korzyści płynie z takiej współpracy w ramach projektu dla grona pedagogicznego każdej z tych placówek.

0: przy okazji podnoszą swoje kompetencje, nabywają kolejne kompetencje, na przykład właśnie w kwestii prowadzenia zajęć doradztwa zawodowego czy integracji sensorycznej.
1: No przyznam się pani szczerze, że mnie najbardziej zaskoczyło to doradztwo zawodowe. Oczywiście pamiętajmy, że jest to na poziomie dzieciaków, które są
0: w
1: przedszkolu. No, ja pamiętam ze swojego przedszkola, że absolutnie każdy chłopiec marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Natomiast teraz czas i czasy się zmieniają i świat się zmienia, więc chyba ważne jest to, żeby już od najmłodszych lat w odpowiedni sposób wyłuskać te umiejętności, które każdy przedszkolak posiada. No i oczywiście odpowiednio te dzieciaki ukierunkowywać, bo to także w przyszłości zaprocentuje.
0: Oczywiście, to jest bardzo ważne, ponieważ rodzimy się z jakimiś predyspozycjami, gdzieś w genach mamy już wpisane pewne umiejętności. Oczywiście większość z nich możemy wyćwiczyć, ale stąd się bierze potem właśnie, albo lubimy potem swoją pracę, albo jej nie lubimy, albo czujemy się w tej pracy bardzo dobrze, albo też trochę gorzej i się trochę męczymy. Więc oczywiście to nie są zajęcia na poziomie 15-latka, ale na pewno takie zajęcia, które pozwalają zdiagnozować, pozwalają na przykład nauczycielom na to, żeby rozmawiać z rodzicami o obserwowanych u dzieci na przykład szczególnych predyspozycjach, uzdolnieniach, szczególnych zainteresowaniach. To pomaga też rodzicowi pracować w domu z dzieckiem w jakimś kierunku, prawda? Albo dodatkowo, często rodzice pytają dodatkowo, co mogliby jeszcze dzieciom zaoferować oprócz tej opieki przedszkolnej i tego, co się dzieje w naszych przedszkolach, bo dzieciaki chodzą na różne zajęcia. W przedszkolach może mniej, ale już takie starsze 5-6-latki to już zaczynają, tak? Predyspozycja do języka, predyspozycja do, nie wiem, artystycznych działań różnych, tak? To widać. To jak pracuje się z grupą, nauczyciele to dostrzegają i też to pomaga im pracować z rodzicami.
2: Z Ewą Fortunką, kierowniczką Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, rozmawiał Michał Pustuła. Ja przypomnę, że projektem Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, wsparcie przedszkolaków i przedszkoli z gminy Jędrzejów objęte będą zarówno dzieci, jak i nauczyciele.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: W programie Tydzień w Świętokrzyskim przybliżymy pracę jędrzejowskich strażaków.
6: Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami.
5: O tym, czym na co dzień zajmują się strażacy w Jędrzejowie i powiecie, porozmawiam ze starszym kapitanem Karolem Błaszczykiem, rzecznikiem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Justyna Rudzka, zapraszam.
4: Kryminalne Świętokrzyskie.
5: Najpierw jednak bezpieczeństwo w naszym regionie. Z rzeczniczką jędrzejowskiej policji, podkomisarz Beatą Soboń, porozmawiamy o tym, czy w Jędrzejowie i powiecie jest bezpiecznie. Pani podkomisarz, do jakich przestępstw dochodzi najczęściej?
7: To głównie tutaj u nas są nietrzeźwi kierujące. Pomimo licznych apeli, też wysokich kar, no niestety zdarzają się sytuacje, gdzie kierowcy w stanie nietrzeźwości wsiadają za kierownicę lub też wsiadają na rower, ale w przypadku rowerzystów odpowiadają za jako wykroczenie, jeżeli stan trzeźwości wskazuje do 0,5 promila alkoholu w organizmie kierującego. No to taki rowerzysta jest rozliczany mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Jeżeli ten stan trzeźwości jest w granicach powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, no to wtedy już taki mężczyzna, kierowca jednośladu musi liczyć się z konsekwencjami w wysokości mandatu karnego opiewającego na kwotę 2,5 tysiąca zł. W przypadku osób kierującymi pojazdami mechanicznymi, wtedy są osoby, wobec osób są kierowane wnioski do sądu i tutaj sąd może przewidzieć taką karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności, grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych też na określony czas.
5: Czy nietrzeźwi kierujący to jedyna forma przestępczości w powiecie jędrzejowskim?
7: Niejednokrotnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące oszustw. Na przykład osoba chcąc sprzedać przez internet jakiś przedmiot, czy chcąc zakupić, pada ofiarą oszustwa i na przykład po kliknięciu w link, przekazaniu pieniędzy zgodnie z sprzedawanym przedmiotem, określoną kwotą i po przelaniu tej kwoty, niejednokrotnie osoby nie otrzymują tych przesyłek albo też tracą swoje oszczędności. Dlatego też niejednokrotnie apelujemy, żeby takie sytuacje zgłaszać do nas niezwłocznie. Wtedy policjanci podejmują czynności w celu ustalenia sprawców tych oszustw.
5: Oszustwa, pijani kierowcy, a na przykład kradzieże. Zdarzają się na terenie powiatu jędrzejowskiego?
7: Oczywiście, kradzieże też się zdarzają, ale to jest już zależna wtedy kwota. Jeżeli wartość strat na przykład w sklepach opiewa na kwotę do 800 zł, czynności prowadzone są pod kątem wykroczeń. Ale jeżeli kwota sięga już powyżej 800 zł, wtedy są prowadzone czynności pod kątem przestępstwa. Zazwyczaj na terenie naszego miasta czy też powiatu prowadzone są czynności pod kątem wykroczeń, bo to zazwyczaj są jakieś drobne kradzieże opiewające jakieś na niskie kwoty.
5: Podsumowując, można powiedzieć, że w powiecie jędrzejowskim jest dosyć bezpiecznie. Do głównych przestępstw, do jakich dochodzi w naszym regionie, zaliczyć możemy pijanych kierowców. Poza tym zdarzają się także oszustwa, no i kradzieże. Jędrzejowscy mundurowi prowadzą liczne akcje typu alkohol i narkotyki, prędkość czy też pasy. Z danych Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach wynika, że w pierwszym półroczu 2025 roku wykrywalność sprawców przestępstw w regionie wynosi aż 79,1%. 0,1%. Policja odnotowała sukcesy w walce z przestępczością narkotykową, gospodarczą i korupcyjną. Skutecznie prowadzone są również poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W trybie przyspieszonym policjanci przeprowadzili czynności, a sądy skazały 48 osób na bezwzględne więzienie i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
4: To warto wiedzieć o Świętokrzyskiem.
5: W naszym magazynie teraz pora na rozmowę o pracy jędrzejowskich strażaków. Czym zajmują się na co dzień? Moim gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
6: Na co dzień strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie realizują tak naprawdę bardzo szeroki zakres zadań. Choć najczęściej kojarzeni jesteśmy z gaszeniem pożarów, to tutaj chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić, że nasza działalność wykracza dosyć daleko poza ten obszar. Bierzemy udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale także w zdarzeniach drogowych, w usuwaniu skutków gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak silne wiatry, czy chociażby intensywne opady. Udzielamy kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach, gdzie jest zagrożone ludzkie życie. Wspieramy także również lokalne społeczności przy usuwaniu innych zagrożeń. Mówię tutaj chociażby o powalonych drzewach, czy o interwencjach związanych z niebezpiecznymi substancjami. Na co dzień także wykonujemy szereg zadań szkoleniowych, doskonalących, dbając ciągle o podnoszenie naszych kwalifikacji. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia, zarówno takie swoje, wewnętrzne, jak i z innymi służbami, żeby być cały czas przygotowanym na każdy scenariusz. Niemniej istotna jest też również dla nas obsługa, konserwacja sprzętu, pojazdów, które są do naszej dyspozycji i muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Strażacy biorą udział również w kontrolach prewencyjnych, sprawdzając bezpieczeństwo pożarowe w obiektach użyteczności publicznej, czy też innych zakładach pracy, czy to budynkach mieszkalnych. Także tutaj chciałbym podkreślić, że nasza służba to nie tylko szybka reakcja na zagrożenie, ale przede wszystkim, co ważne, systematyczna praca, dzięki której możemy skutecznie nieść pomoc, gdy tylko pojawi się taka potrzeba.
5: A jakich interwencji w powiecie jędrzejowskim jest najwięcej?
6: Jeśli chodzi o statystyki naszych działań, to zdecydowaną większość stanowią tak zwane miejscowe zagrożenia, które odpowiadają za około 80% wszystkich interwencji. Pożary, choć wciąż są dla nas bardzo ważnym obszarem naszej działalności, to obecnie tylko około 20% wyjazdów. Te miejscowe zagrożenia to dosyć szeroka kategoria. Zalicza się do nich bowiem m.in. wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, intensywnych opadów, takie jak połamane drzewa, zalane piwnice, uszkodzone dachy, a także interwencje związane z wyciekami substancji niebezpiecznych czy pomoc osobom poszkodowanym w miejscach trudno dostępnych. Coraz częściej też jesteśmy wzywani do zabezpieczenia miejsc zdarzeń, w których występują zagrożenie życia lub zdrowia, zanim dotrą inne służby. Są to tak zwane izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego i one występują wtedy, kiedy w pobliżu nie ma dostępnej wolnej karetki zespołu ratownictwa medycznego. Na co dzień reagujemy też na zgłoszenia dotyczące gniazd owadów błonkoskrzydłych, na przykład szerszeni w pobliżu szkół, placówek opiekuńczych, szczególnie w sezonie letnim. Zdarzają się również sytuacje nietypowe, chociażby jak ratowanie zwierząt, na przykład na zbiornikach wodnych w porze zimowej, pod którymi zwyczajnie załamał się lód. No i oczywiście każdy z tych wyjazdów wymaga od nas przygotowania, wiedzy i odpowiedniej sprawności i właśnie dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do stałego doskonalenia swoich umiejętności na każdej służbie.
5: Pana zdaniem skąd to przełożenie takiego ciężaru? Bo jednak straż pożarna kojarzy nam się głównie z pożarami, a powiedział pan, że jednak interwencji więcej jest dotyczących tych miejscowych zagrożeń. Z czego to wynika?
6: Według mnie jest to po prostu stopień rozwoju cywilizacyjnego i technologii. Wcześniej strażacy faktycznie kojarzeni byli tylko z gaszeniem pożarów, jednak postęp cywilizacyjny doniósł nam dosyć dużo innych zagrożeń związanych nie tylko z pożarami, ale tak mówiłem, z innymi miejscowymi zagrożeniami, a mówię tutaj o dosyć szerokiej skali.
5: Kiedy wyjazdów macie najwięcej? Latem, wiosną, jesienią, zimą?
6: Biorąc pod uwagę suchą statystykę, no to zdecydowanie więcej interwencji notujemy w sezonie letnim, ponieważ jest to okres, gdzie występuje najwięcej gwałtów gwałtownych zjawisk pogodowych. Są to burze, silne wiatry, intensywne opady i to przekłada się właśnie na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących powalonych drzew, zerwanych dachów czy jakichś innych podtopień. Latem mamy też do czynienia z większym zagrożeniem pożarowym, szczególnie w lasach, na terenach rolniczych. Wysokie temperatury, susza, prace polowe to są idealne warunki, które właśnie sprzyjają powstawaniu pożarów traw, nieużytków czy chociażby maszyn rolniczych pracujących na polach. To jest też czas, kiedy odnotowujemy więcej interwencji związanych z wcześniej wspomnianymi owadami błonkoskrzydłowymi. Dobrym przykładem skali działań w okresie letnim jest potężna nawałnica, którą chciałbym przypomnieć. Ona miała miejsce w lipcu 2024 roku. Przeszła przez powiat jędrzejowski. I szanowni państwo, tylko w ciągu kilkudziesięciu godzin strażacy interweniowali blisko 300 razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów, udrażnianiu zablokowanych dróg. To była jedna z najbardziej wymagających dobowych akcji ostatnich lat jędrzejowskiej Straży Pożarnej. Odnosząc się tutaj do pory zimowej, zimą tych wyjazdów jest zazwyczaj mniej, ale pojawiają się w tym okresie inne zagrożenia, jak na przykład pożary w przewodach kominowych, chociażby awarie systemów grzewczych. Zdarzają się także przypadki zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Działamy w tym okresie również przy zdarzeniach chociażby drogowych, spowodowanych gołoledzią czy innymi trudnymi warunkami na jezdni. Już podsumowując, latem jest zdecydowanie więcej wyjazdów, ale chciałbym tutaj podkreślić, że każda pora roku ma swoją specyfikę i wymaga od nas innego rodzaju gotowości.
5: Ilu strażaków liczy Komenda Powiatowa w Jędrzejowie?
6: Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Jędrzejowie liczy 64 strażaków, z czego 50 pełni służbę w systemie zmianowym, gotowych do wyjazdu o każdej porze dnia i nocy. Pozostałych 14 funkcjonariuszy pracuje w trybie codziennym. Jest to obsada kierownictwa, stanowiska kierowania i specjalistów do spraw operacyjnych, prewencji czy też kwatermistrzostwa.
5: A jakim sprzętem dysponuje jędrzejowska komenda?
6: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie dysponuje dość nowoczesnym i zróżnicowanym sprzętem, który pozwala nam skutecznie reagować na bardzo różne rodzaje zagrożeń. W podziale bojowym posiadamy m.in. 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, które posiadają zbiorniki wodne i są wykorzystywane m.in. przy pożarach czy innych standardowych działaniach ratowniczych. Dysponujemy również specjalistycznym samochodem ratownictwa technicznego, który znajduje głównie swoje zastosowanie przy zdarzeniach drogowych, ponieważ jest wyposażony w zestawy hydrauliczne, sprzęt do stabilizacji pojazdów czy cięcia elementów konstrukcyjnych. Na naszym wyposażeniu znajdują się także 2 podnośniki hydrauliczne. To są sprzęty, które umożliwiają nam prowadzenie działań na wysokości, zarówno przy pożarach budynków wielokondygnacyjnych, jak i na przykład przy zabezpieczeniu chociażby uszkodzonych dachów po wspomnianych wcześniej wichurach. W codziennej naszej działalności wykorzystujemy również kilka samochodów operacyjnych, służących m.in. do prowadzenia rozpoznania, nadzoru czy koordynacji działań w terenie. Dysponujemy także quadem, który znakomicie sprawdza się w trudno dostępnych rejonach, na przykład podczas pożarów łąk, torfowisk, w terenach leśnych czy przy poszukiwaniu osób zaginionych. Cały ten sprzęt jest mocno zaawansowany technologicznie i wymaga od strażaków dość dużej wiedzy oraz doświadczenia w obsłudze. Dlatego tak ważne są dla nas regularne szkolenia, ćwiczenia praktyczne, bo to dzięki nim właśnie każdy funkcjonariusz jest przygotowany do pracy w różnych warunkach i sytuacjach.
5: A czy jest coś, jeśli chodzi o sprzęt, o czym jędrzejowscy strażacy marzą?
6: Jędrzejowscy strażacy dysponują już znacznym zapleczem sprzętowym. Na bieżąco nasza komenda jest doposażana w nowoczesne urządzenia, które zwiększają nasze możliwości operacyjne i skuteczność prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że w dobie tego dynamicznego rozwoju technologii szczególnie dużą uwagę przykładamy do rozwoju sprzętu do monitorowania i rozpoznania zagrożeń. A więc mam tutaj na myśli chociażby drony, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Taki dron to dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza przy działaniach na trudnych terenach, jak torfowiska czy rozległe lasy. Podczas pożaru torfowisk dron z kamerą termowizyjną, który został zadysponowany do nas z Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu, pozwolił nam na szybkie wykrycie miejsc, w których pod powierzchnią nadal utrzymywały się tak zwane zarzewia ognia. co jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego gaszenia po prostu. Dzięki temu mogliśmy precyzyjnie kierować swoje siły, środki, minimalizując tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Sprzęt tego typu jest dla nas bardzo cenny, ponieważ poprawia bezpieczeństwo strażaków, zwiększa efektywność działań, dlatego no, chętnie chcielibyśmy rozwijać nasze możliwości w tym zakresie.
5: Przypomnę, w programie Tydzień w Świętokrzyskim rozmawialiśmy o tym, czym na co dzień zajmują się jędrzejowscy strażacy i kiedy mają najwięcej pracy, a także o tym, jakim sprzętem dysponują i czego im brakuje. A moim i waszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Justyna Rudzka, zapraszam. Przed nami kilka ważnych spraw. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś słów kilka o tym, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i czy mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu z niej korzystają. Będziemy także w Chęcinach.
0: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego.
5: Porozmawiamy z Robertem Jaworskim, burmistrzem Chęcin, o tym, co zmieniło się wokół zamku i nie tylko.
4: Istotne dla mieszkańców Jędrzejowa.
5: Od 2016 roku mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w tym powiatu jędrzejowskiego, mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Co to takiego i do czego służy? O tym porozmawiamy z podkomisarz Beatą Soboń, rzeczniczką jędrzejowskiej policji.
7: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest sposobem komunikowania się społeczeństwa z jednostkami policji. Takie udogodnienie zostało wprowadzone w Polsce od 2016 roku, gdzie mieszkańcy mogą anonimowo zgłosić jakieś na przykład zagrożenie, jakieś niebezpieczne sytuacje i do nas najwięcej takich zgłoszeń wpływa pod kątem przekroczeń prędkości, nieprawidłowości pod kątem parkowania pojazdów lub też sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia nasi policjanci weryfikują, czy rzeczywiście, na przykład tak jak do przekroczeń prędkości, czy rzeczywiście w określonym miejscu dochodzi, ale w większości te zgłoszenia nie potwierdzają się. Około tak 70% jest zgłoszeń niepotwierdzonych.
5: Czyli można powiedzieć, że to na dobrą sprawę narzędzie, które ma służyć, ale ludzie zgłaszają rzeczy, które de facto nie mają miejsca.
7: Albo być może mogła się sytuacja wydarzyć jednorazowo i dlatego ktoś na przykład zauważył taką sytuację, czy popełnione wykroczenie, zgłaszają, ale no niestety nieraz okazuje się, że tak jak mówię, właśnie jednorazowo, ale jeżeli w przypadku, jeżeli się potwierdzą takie zgłoszenia, bo takie też mamy, no to policjanci obejmują ten określony obszar, czy miejscowość już specjalnym nadzorem.
5: W jaki sposób mieszkańcy Jędrzejowa i powiatu mogą właśnie to zgłosić? Gdzie się pojawia ta informacja?
7: To znaczy tak, mogą za pomocą aplikacji, tam można zgłosić szczegółowo, wybierając województwo, wybierając powiat, wybierając określoną miejscowość, no i tam się wybiera pozycję, czego dotyczy określone zgłoszenie. Ale jeżeli w przypadku jakichś pilnych, natychmiastowej interwencji policji, to my apelujemy o korzystanie z numeru alarmowego, wtedy nie spocznie patrol, udaje się na miejsce.
5: No właśnie, bo Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest przeznaczona do wszystkich rodzajów, że tak powiem, wykroczeń czy przestępstw, prawda?
7: Nie. W przypadku właśnie zgłoszenia takiego jakiegoś przestępstwa, wykroczenia, to dopiero do nas dociera po kilku dniach, jest założona zakładka i zweryfikowane zagrożenie. Ale tak jak tutaj mówiłam wcześniej, w przypadku takiej pilnej interwencji, w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, no to tutaj zawsze podkreślamy, że ta interwencja zgłoszona na numer alarmowy 112 jest podejmowana natychmiast.
5: Podajmy może jakieś przykłady, co zgłosić przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a co pod numer alarmowy?
7: W przypadku podejrzenia przekroczenia prędkości, w przypadku na przykład nieprawidłowego parkowania też otrzymaliśmy kiedyś informację dotyczącą nielegalnego wysypiska śmieci, ale w przypadku tak jak na przykład dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, no to zasadne jest właśnie zgłosić takie zdarzenie natychmiast, bo zawsze wtedy jest pilnie udzielana pomoc i ewentualnie jeżeli dojdzie też do jakiegoś przestępstwa, jest natychmiast zatrzymywany sprawca takiego przestępstwa. przestępstwa.
5: Jeśli chodzi o tą krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, wpływa zgłoszenie i co z nim dzieje się dalej? Jak reagują jędrzejowscy policjanci?
7: W przypadku wpływu takiej przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, osoba, która pełni dyżur akurat weryfikacji właśnie takiej mapy, przesyła zdarzenie na określony teren. Czyli na przykład, jeżeli do wykroczenia jest to wykroczenie zgłaszane na przykład na terenie gminy Małogoszcz, to konkretnie jest przekazywane do właściwej jednostki, czyli w tym przypadku na komisariat policji do Małogoszcza i wtedy tam policjanci podejmują kroki i kontrolują wyznaczony teren w celu potwierdzenia lub niepotwierdzenia tego zgłoszenia.
5: A czy mamy jakieś dane właśnie, w których miejscowościach najczęściej mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego zgłaszają jakieś wykroczenia przez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa?
7: Zazwyczaj to są te trasy szybkiego ruchu, typu na przykład trasa K78, to jest głównie miejscowość Jasiorna w gminie Jędrzejów lub też miejscowość Zdanowice, to jest już teren gminy Nagłowica.
5: Mówiła podkomisarz Beata Soboń, rzeczniczka jędrzejowskiej policji, a my teraz przenosimy się na chęciński zamek, który przeszedł liczne zmiany.
4: Nasze propozycje dla mieszkańców. Jędrzejowa.
5: O tym, co dokładnie się zmieniło i na co teraz mogą liczyć mieszkańcy Jędrzejowa, którzy wybiorą się do Chęcin, opowie Robert Jaworski, burmistrz Chęcin.
0: Nastąpiła wielka przemiana nie tyle samego zamku, co otoczenia zamku i zagospodarowania wzgórza zamkowego. Zamek został odsłonięty, ponieważ przez ostatnie lata został przysłonięty samosiejkami, które wyrastały na zboczu góry zamkowej. Nie ukrywam, że dzisiaj wycięcie, wykarczowanie tych samosiejek spowodowało, że ten zamek został jeszcze bardziej wyeksponowany. Została posiana trawa, która będzie pokazywała urok samego wzgórza zamkowego, ale jednocześnie poprzez realizację stosunkowo dużego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dokonało się bardzo wiele przemian na zamku i wokół zamku. Sam zamek został odpowiednio zagospodarowany, ale również powstała ta infrastruktura wokół turystyczna, między innymi parking został rozbudowany pod zamkiem, powstała restauracja na parkingu, czyli takie miejsce, które jest niezbędne w dzisiejszym ruchu turystycznym, ponieważ każdy z nas wie, że turysta dzisiaj potrzebuje napić się kawy, zjeść coś ciepłego i to jest naturalne i powszechne. Oprócz tego aleja, która prowadzi na zamek, została wybrukowana, powstały elementy mojej architektury, ciąg figur drewnianych, postaci związanych z Chęcinami, z miastem królewskim, poczynając od Wacława II, kończąc niemalże na Królowej Bonie. I te figury również powodują uatrakcyjnienie tego korytarza prowadzącego na zamek. One bardzo ładnie zrobione, ze stosownym opisem i tak jak powiedziałem, szereg postaci legendarnych, historycznych, związanych z Chęcinami. Na samym zamku został zagospodarowany dolny zamek, również górny zamek, dziedziniec i powstały między innymi stragany stylizowane do zamku. Została zabudowana studnia, która w przeszłości była takim, że tak powiem, wyrobiskiem, które nie kojarzyło się w żaden sposób ze studnią. Natomiast została ona ładnie zabudowana i myślę, że jest taką atrakcją i takim elementem małej architektury na samym zamku. Co najważniejsze również, jedna z wież, która przez długie lata właściwie nie była udostępniona, w ostatnich latach wskutek wyładowania atmosferycznego jeszcze została uszczerbiona. Mówię tu o kwadratowej wieży. Ta wieża została odrestaurowana, odpowiednio zabudowana. Ta wieża będzie wieżą widokową, będzie można z tej wieży obserwować panoramę i okolice zamku i panoramy gminy. Natomiast został również odrestaurowany skarbiec, również kaplica, I ważny element, który został zmieniony, to jest zmiana iluminacji. Zobaczymy barwne kolory oświetlające zamek. Te kolory będą się pojawiały w szczególnych wypadkach, okolicznościach, czyli zamek będzie oświetlany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy będą jakieś święta narodowe, czy też święta gminy, miasta. Natomiast na co dzień te kolory będą białe, więc no musimy jakieś urozmaicenie wprowadzić, żeby nie zdewaluować, że tak powiem, tej atrakcji. Natomiast również powstały różnego rodzaju ścieżki spacerowe po samym górnym, dolnym zamku. Powstał szlak prowadzący od miasta do zamku, między innymi też po to, żeby ten ruch turystyczny, który przewidujemy, że będzie bardzo duży, żeby go ukierunkować również na miasto. Idea moja od początku była taka, aby turystę zatrzymać nie tylko na chwilę, pokazać mu powszechnie podziwiany zamek, ale aby go poprowadzić na rynek zrewitalizowany. Jeden rynek, drugi rynek. Wszak miasto Chęciny uległo również przeobrażeniu poprzez rewitalizację. I to nie tylko samych płyt rynków, ale i uliczki łączące między innymi te dwa rynki, czy też ościenne ulice, również uległa odrestaurowaniu nasza zabytkowa kamieniczka renesansowa z 1570 roku. Myślę tutaj o naszej perełce, jaką jest słynna Niemczówka. Ten obiekt architektonicznie i historycznie ciekawy, on uległ również takiemu przeobrażeniu, że jest taką perełką. Tam też mieści się Biuro Informacji Turystycznej. Zostały udostępnione piwnice, które są no, bardzo okazałe i ciekawe, ale również w ostatnich latach dużo serca włożyliśmy w to i pracy, aby odrestaurować nasze obiekty sakralne, kościół parafialny, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Tu również przy współpracy z parafią udało nam się pomagać im przy różnych działaniach zmierzających do odrestaurowania, czy też klasztor sióstr Bernardynek, który w przeszłości był no dosyć zniszczony przez ząb czasu. Dzisiaj piękna elewacja, wymienione wszystkie otwory, bramy, okna, nowy dach, dzwonnica, powstała ścieżka mnicha, która jest takim szlakiem spacerowo-pieszym łączącym klasztory ojców franciszkanów, sióstr Bernardynek, kościół parafialny, i to jest taki szlak, którym przemieszcza się naprawdę wielu turystów. Odpowiednia ma architektura, postać mnicha, która jest symbolem tej ścieżki, i powiem szczerze, wiele takich elementów, które są połączone w tym mieście, są taką atrakcją dla turystów, którzy mogą sobie spacerować po mieście i korzystać nie tylko z takich wrażeń estetycznych, podziwiając relikty dawnej przeszłości, ale również mogą śmiało odpoczywać na rynku, ale również i historyczna studnia na rynku, która jest też taką atrakcją dla tych, którzy lubią robić zdjęcia w takich małych miasteczkach historycznych. Powiem szczerze, samo miasto ma w sobie szereg atrakcji, ponieważ układ urbanistyczny miasta Chęciny, charakterystyczny dla miasteczek średniowiecznych, jest takim elementem przyciągającym turystów. Ja mówię tylko o tych rzeczach, które są w mieście. Nasz produkt turystyczny, który stworzyliśmy parę lat temu, czyli legendarna Biała Dama, która, jak legenda mówi, pojawia się pod osłoną nocy na murach zamku, będzie już po odrestaurowaniu zamku, po zrewitalizowaniu miasta, cyklicznie pojawiać się w weekendy na murach, kiedy przyjadą do nas turyści. Na pewno zechce niekoniecznie oko w oko, ale z daleka pokazać się turystom, szczególnie młodym turystom, aby jeszcze bardziej upiększyć historię, legendy naszego miasta i wzbudzić tą tajemniczość wokół naszej twierdzy, naszego zamku. Wszak no, to starsze pokolenie, ale niekoniecznie wychowane właśnie na baśniach, na legendach. No, wszyscy lubimy, że tak powiem, przenieść się w odległe czasy. I Biała Dama jest takim naszym produktem turystycznym kojarzonym z zamkiem w Chęcinach.
5: Mówił burmistrz Chęcin Robert Jaworski. A ja dodam, że miasto Chęciny położone jest pomiędzy pasmem chęcińskim a pasmem zelejowskim Gór Świętokrzyskich. Z Chęcin wytyczone są szlaki piesze prowadzące m.in. na Górę Zamkową i do jaskini Raj. Wśród licznych atrakcji w mieście można znaleźć także m.in. Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego.
4: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: Pora na program Tydzień w Świętokrzyskim. Przed nami kilka ważnych tematów. Justyna Rudzka, zapraszam. Dziś porozmawiamy o zdrowiu, bo to przecież ono jest najważniejsze. W regionie świętokrzyskim mamy liczne programy, z których mieszkańcy mogą skorzystać i sprawdzić stan swojego zdrowia. Jednym z nich jest Moje Zdrowie 20+.
8: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej. Jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
5: Więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z naszym gościem Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Ważne porady dla Świętokrzyskiego.
5: Ale zanim o zdrowiu, to słów kilka o bezpieczeństwie. Pożary traw każdego roku są plagą w regionie świętokrzyskim i nie pomagają apele czy kampanie informacyjne. Moim i waszym gościem jest starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej.
9: Kampania edukacyjna Stop Pożarom Traw to jedna z kluczowych inicjatyw Państwowej Straży Pożarnej, mająca na celu ograniczenie liczby pożarów łąk, nieużytków, terenów zielonych, które w sezonie, szczególnie wiosenno-letnim, no niestety są bardzo częstym zagrożeniem. Jędrzejowscy strażacy bardzo aktywnie angażują się w tę kampanię, prowadząc działania edukacyjne zarówno w terenie, jak i w mediach lokalnych. Organizujemy chociażby spotkania informacyjne dla mieszkańców, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie problem wypalania traw jest najbardziej dotkliwy. Informujemy o skutkach takiego postępowania, przypominamy o obowiązkowych przepisach prawa, a także o ryzyku, jakie niesie wypalanie, nie tylko dla zdrowia życia ludzi oraz mienia, ale również dla środowiska naturalnego i zwierząt, które tracą swoje siedliska lub giną w pożarach.
5: Wspomniał pan, że pożary traw to okres głównie wiosenno-letni. Czy ta edukacja trwa przez cały rok, czy tylko właśnie poprzedzając chwilę ten okres, kiedy te pożary traw się wzmagają?
9: Musimy tutaj ostrzegać naszych mieszkańców o tych niebezpieczeństwach przez cały rok.
5: Jakie jest zagrożenie podczas wypalania traw?
9: Wypalanie traw to tak naprawdę dość poważne zagrożenie, które może mieć bardzo niebezpieczne skutki. Pożary te szybko się rozprzestrzeniają, zwłaszcza przy silnym wietrze, co powoduje dość duże trudności w ich gaszeniu. Ogień może szybko przenieść się chociażby na budynki mieszkalne czy gospodarstwa rolne, lasy, powodując znaczne straty materialne i środowiskowe. Dodatkowo podczas takich akcji strażacy muszą zmagać się z ograniczonym dostępem do źródeł wody, trudnym terenem, no i zmiennymi warunkami pogodowymi. Zagrożenia te dotyczą również środowiska naturalnego, ponieważ wypalanie traw niszczy cenne siedliska roślin, zwierząt, które mogą ginąć lub być zmuszone do migracji. Pożary niszczą gniazda ptaków, kryjówki małych ssaków i innych organizmów, co wpływa negatywnie na lokalną bioróżnorodność.
5: Z czym jędrzejowscy strażacy muszą się mierzyć podczas takiej akcji? Jak ona wygląda, jeśli dojdzie do pożaru traw czy jakichś nieużytków?
9: To tak naprawdę trudna i ciężka praca, ponieważ zazwyczaj z pożarami traw borykamy się w sezonie letnio-wiosennym, dlatego musimy zwracać na uwagę na warunki atmosferyczne. Czasami wysoka temperatura bardzo utrudnia pracę strażaków, którzy muszą być kompletnie mundurowani, mieć założone aparaty ochrony dróg oddechowych na plecy, co znacznie utrudnia prowadzenie tych działań ratowniczo-gaśniczych.
5: No i też do tego na przykład wiatr, który nie pozwala szybko zapanować nad tym pożarem.
9: Tak.
6: zgadza się. Warunki atmosferyczne właśnie w tej porze roku również nie sprzyjają gaszeniu takich pożarów, ponieważ taki pożar może bardzo szybko rozprzestrzenić się w różnych kierunkach i czasami jest trudny do opanowania.
5: Wiadomo, że do tych pożarów najczęściej niestety dochodzi przez podpalenia. Skąd u ludzi takie przekonanie, że podpalanie traw, wypalanie traw jest dobre, na przykład dla użyźnienia ziemi?
6: To według mnie to są zaszłości wynoszone od naszych dziadków, pradziadków. Jednak tutaj chciałbym podkreślić, że jest to błędne myślenie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, takie wypalanie traw to same minusy, początkowo od zagrożenia dla utraty zdrowia, mienia naszego, ale także dla siedlisk różnych zwierząt, które albo tracą swoje siedliska, albo po prostu tracą w nich swoje życie.
5: A czy był w powiecie jędrzejowskim taki przypadek, że właśnie podczas wypalania traw doszło do jakiejś tragedii?
6: Na szczęście na terenie powiatu jędrzejowskiego nie odnotowaliśmy przypadków tragedii bezpośrednio związanych z wypalaniem traw. Niemniej jednak każde takie zdarzenie stanowi potencjalne zagrożenie życia, zdrowia. Dlatego mocno apelujemy do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do przepisów zakazujących wypalania roślinności.
5: Zatem i my dołączamy do apelu Jędrzejowskiej Straży Pożarnej Stop pożarom traw. Ochrona przyrody to nasza wspólna odpowiedzialność. Każdy z nas może przyczynić się do zapobiegania pożarom. Reagujmy, gdy widzimy niebezpieczne działania i pamiętajmy, że wypalanie traw nie jest szybkim sposobem na uporządkowanie terenu, a przynosi więcej szkód niż pożytku. Naszym gościem był starszy kapitan Karol Błaszczyk, rzecznik Jędrzejowskiej Straży Pożarnej. A teraz...
4: Zdrowe Świętokrzyskie.
5: I profilaktyka, z jakiej mogą skorzystać mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, także powiatu jędrzejowskiego. Jednym z programów, w ramach których możemy się przebadać, jest Moje Zdrowie 20+. Co to takiego? O tym Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Program Moje Zdrowie, bilans zdrowia osoby dorosłej, jest on skierowany do wszystkich ubezpieczonych osób dorosłych, którzy ukończyli 20 lat. Jest to kompleksowy program dla wszystkich Polek i Polaków i on jest realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. W regionie świętokrzyskim jest takich miejsc 180.
5: A co zrobić, by z niego skorzystać?
8: Pierwszym krokiem, żeby skorzystać z darmowych badań, które finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wypełnienie ankiety medycznej. Tę ankietę medyczną można wypełnić za pomocą aplikacji Moje IKP bądź internetowego konta pacjenta. Wówczas odpowiadamy na pytania samodzielnie, w zaciszu domowym, wtedy, kiedy mamy wolną chwilę, albo taką ankietę możemy wypełnić również w przychodni POZ i w tym przypadku, jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomoże nam w tym personel medyczny.
5: A jakie badania mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w ramach tego programu mogą zrobić?
8: Rozróżniamy dwa pakiety. Mamy zakres podstawowy, czyli dla każdego. Każda osoba, która przystąpi do programu, będzie mogła skorzystać z tych badań, a mam tu na myśli morfologię, glukozę, kreatyninę, lipidogram, a także TSH. Natomiast w zakresie rozszerzonym, w zależności od wieku i wyników ankiety, te badania jakby będą nam tutaj zlecone, mówimy o pakiecie wątrobowym, anty-HCV, PSA całkowity u mężczyzn po 50 roku życia, lipoproteina A, a także test na krew utajoną w kale metodą FIT-OC. Warto jeszcze dodać, że u osób 60+, jest dostępne dodatkowe badanie w kierunku diagnostyki chorób otępiennych, na które pacjent może zostać skierowany podczas wizyty podsumowującej bilans. Także mamy badania te diagnostyczne, na które idziemy, a później mamy wizytę podsumowującą w programie Moje Zdrowie i wówczas na tej wizycie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to pracownik medyczny może taką osobę jeszcze skierować 60+ na dodatkowe badania.
5: O tym wszystkim, który pakiet nam przysługuje i czy te dodatkowe badania też będą wykonane, decyduje oczywiście lekarz.
8: Tak, jest wygenerowany raport, nasze odpowiedzi trafiają do POZ-u i dostajemy zlecenie na badania diagnostyczne do laboratorium, z którym POZ ma podpisaną umowę. No i te badania są zależne od wyników ankiety, od odpowiedzi, które udzieliliśmy w ankiecie medycznej, w kwestionariuszu.
5: Mieszkańcy w jakim wieku mogą skorzystać z tego programu?
8: Od 20 roku życia i tutaj decyduje rok urodzenia, a nie konkretnie data dzienna. Nie ma górnej granicy wieku. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak często, to osoby między 20 a 49 rokiem życia z takich badań mogą korzystać nie częściej niż raz na 5 lat. Z kolei osoby powyżej 49 roku życia raz na 3 lata mogą zrobić bilans zdrowia.
5: To nie jest pierwszy profilaktyczny program, który obowiązuje w województwie świętokrzyskim. Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają z takich programów? Chętnie się badają?
8: To jest bardzo subiektywna ocena, czy chętnie. Nas cieszy każda osoba, która korzysta z tej możliwości, bierze sprawę w swoje ręce i korzysta z badań profilaktycznych. Co ważne, częściej z tych badań korzystają młode osoby w wieku 20-29 lat i one stanowią największą grupę wszystkich osób, które do tej pory wypełniły ankietę. Kobiety 33% wszystkich ankiet, panowie 24%. Duże jest też zainteresowanie, jeżeli chodzi o 30 do 39 lat. Kobiety to 28% wszystkich wypełnionych ankiet, panowie 25% z nich wypełniło ankietę w tym wieku. Także cieszy fakt, że osoby młode również mają na uwadze swoje zdrowie, chcą kontrolować stan swojego organizmu, no i wypełniają tą ankietę medyczną. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe programy profilaktyczne, no to mamy na przykład możliwość korzystania z bezpłatnej mammografii i cytologii. Jeżeli chodzi o mammografię, to mogą z niej korzystać panie między 45 a 74 rokiem życia raz na 2 lata. Nie trzeba mieć skierowania, by wykonać to bezpłatne badanie. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie, to średnia dla regionu to jest 30%, czyli 30% uprawnionych pań zrobiło mammografię. W powiecie jędrzejowskim mamy tutaj troszeczkę więcej, panie chętnie się badają, bo 34,5% kobiet wykonało taką profilaktyczną mammografię. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to z tego badania mogą skorzystać panie między 25 a 64 rokiem życia. I panie z powiatu jędrzejowskiego najchętniej wykonują tą profilaktyczną cytologię, bo takie badanie wykonało nieco ponad 23% uprawnionych pań. To sporo, bo średnia wojewódzka jest to niecałe 18%.
5: Wspomniała pani właśnie o tych pozostałych programach profilaktycznych. Czym właściwie jest cytologia i mammografia?
8: Są to badania, które pokazują stan naszego organizmu. Dzięki nim możemy wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Zmiany, których trudno wyczuć, prawda, ręką, a one gdzieś tam są ukryte. Właśnie i dzięki mammografii możemy sprawdzić, czy nic nie rozwija się w naszym organizmie. Podobnie jest z cytologią.
5: Gdzie z tych badań mieszkanki regionu świętokrzyskiego mogą skorzystać?
8: Jeżeli chodzi o mammografię, to mamy 5 stacjonarnych pracowni, w których mogą panie wykonać te badania. 3 znajdują się w Kielcach, 1 w Końskich i 1 w Sandomierzu. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po regionie świętokrzyskim cały czas kursuje mobilny gabinet na kółkach, czyli mammobus. On odwiedza najdalsze zakątki naszego województwa świętokrzyskiego i panie mogą skorzystać z badania na takich samych zasadach, jak w pracowniach stacjonarnych. Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów można znaleźć na naszej stronie internetowej. W każdym miesiącu jest to kilkadziesiąt przystanków w różnych miejscach naszego województwa. Natomiast jeżeli chodzi o cytologię, to warto pamiętać, że po naszym województwie kursuje cytomammobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, który oprócz właśnie mammografii, panie mogą skorzystać z badania cytologicznego. Dodatkowo w całym województwie jest ponad 120 miejsc, w których można wykonać cytologię. Dokładną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, wybrać odpowiedni program profilaktyczny. Nawet jest to z podziałem na powiaty, także można znaleźć miejsce najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
5: Nie pozostaje zatem nic innego, jak zajrzeć do internetu i znaleźć miejsce najbliżej siebie i skorzystać z badań. W powiecie jędrzejowskim z profilaktycznych badań raka szyjki macicy można skorzystać aż w 10 miejscach. Cytologię można wykonać m.in. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie, czy na przykład w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia mamy do dyspozycji aż 41 placówek. W powiecie jędrzejowskim można także wykonać badania w ramach programu profilaktyki gruźlicy. Tutaj miejsc jest 25. Jak znaleźć konkretne adresy? Przypomnę, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, gdzie się leczyć, na stronie NFZ-u wybrać region i powiat i konkretny profilaktyczny program. Potem tylko chwycić za telefon i umówić się w konkretnej placówce na badania. Korzystajmy z nich, bo często pomagają wykryć groźne choroby we wczesnym stadium, a co za tym idzie, uratować życie. Na koniec programu Tydzień w Świętokrzyskim przypomnę tylko, że o profilaktycznych badaniach, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy regionu Świętokrzyskiego, rozmawiałam z Agnieszką Białas-Sitarską, rzeczniczką Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskim.
5: Justyna Rudzka, zapraszam. W programie Tydzień w Świętokrzyskim dziś kilka tematów, którymi chciałabym Was zainteresować. Będzie nieco o zdrowiu, ale nie tylko. Porozmawiamy też o Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia.
10: Przy tym kamieniomie była jeszcze baza transportowa i na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 76 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 77 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami.
5: Naszym gościem będzie Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku. To już za chwilę.
4: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
5: W tej części programu słów kilka o groźnej chorobie, jaką jest krztusiec. To ostra bakteryjna choroba zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami uporczywego kaszlu, niekiedy z bezdechem i zaburzeniami oddechowymi. Więcej o tym już teraz w rozmowie z naszym gościem, Aleksandrą Sutowicz, rzeczniczką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Co to takiego ten krztusiec, jakie są jego objawy i kto najczęściej choruje?
11: Krztusiec, czyli dawniej koklusz, jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez bakterie i chorują i dzieci, i dorośli. Charakterystycznym objawem tej choroby u dzieci jest długotrwale utrzymujący się napadowy kaszel z wydzieliną, natomiast u dorosłych dominuje przewlekły, niecharakterystyczny kaszel, który może utrzymywać się nawet do 3 miesięcy. I warto tutaj podkreślić, że źródłem zakażenia jest chory człowiek, zakażenie następuje drogą kropelkową.
5: Sposobem, by uniknąć zachorowania, czy też złagodzić przebieg choroby, jak zwykle są szczepienia. Kto w regionie świętokrzyskim może z nich skorzystać i jak to zrobić?
11: Szczepionka przeciw krztuścowi jest szczepionką skojarzoną i chroni również przed zachorowaniem na błonicę i tężec. I takie szczepienie przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach programu szczepień ochronnych. Każde dziecko powinno zostać zaszczepione 4 dawkami szczepionki na początku swojego życia, to jest w 2., 4., 6 miesiącu, a także pomiędzy 16 a 18 miesiącem życia, następnie dawką przypominającą w 6 roku życia i w 14 roku życia. Natomiast w 19 roku życia to szczepienie jest już zalecane jako odpłatna dawka przypominająca i w związku z tym, że odporność po szczepieniu przeciw krztuścowi zmniejsza się z upływem czasu, osobom dorosłym również są zalecane dawki przypominające co 10 lat. Jeżeli chodzi o bezpłatną możliwość skorzystania ze szczepienia się przeciwko krztuścowi, to od 15 października 2024 roku kobieta w ciąży może się bezpłatnie zaszczepić przeciw krztuścowi. Kobiety, które mają ukończony 27 tydzień ciąży do 36 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach przypadkach, kiedy jest poród zagrożony po ukończeniu 20 tygodnia ciąży.
5: Mamy dane dotyczące wykonawstwa tych szczepień i jak to wygląda w regionie świętokrzyskim?
11: Tak, w województwie świętokrzyskim, pomimo jednak nadal wysokiego odsetka zaszczepionych, to w ostatnich latach obserwujemy delikatny trend spadkowy i klaruje się on w następujący sposób. U dzieci z rocznika 2023 to wykonawstwo szczepień w naszym województwie wynosiło 95,42%. Następnie w przypadku wykonawstwa szczepienia przypominającego w szóstym roku życia było to 61% w roczniku podlegającym szczepieniu, ale zostało uzupełnione w roku kolejnym to szczepienie do około 86% i wykonawstwo szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w 14 roku życia kształtuje się na poziomie 72% w roczniku podlegającym szczepieniu i z kolei jest uzupełniane w roku następnym do poziomu około 89%. Warto również dodać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost przypadków zachorowań na krztusiec i tu dla przykładu w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mieliśmy zaledwie 6 przypadków krztuśca, a w roku 2024 aż 414.
5: Z czego wynika ten wzrost?
11: Wzrost zachorowań wynika przede wszystkim z panującego trendu antyszczepionkowego, który namawia społeczeństwo do tego, aby odstępować od szczepień.
5: Czy krztusiec jest niebezpieczny? Jeśli tak, to dla kogo najbardziej?
11: Tak, krztusiec jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, dlatego że one jeszcze są wtedy za malutkie, żeby być poddane szczepieniom. I w związku z tym bardzo ważne jest to, aby ta mama, która jest w ciąży, poddała się szczepieniu i przekazała tę odporność dzieciątku. Krztusiec ma szczególnie właśnie ciężki przebieg u dzieci, takich malutkich poniżej 6 miesiąca życia. Zamiast napadowego kaszlu może wystąpić bezdech, utrata przytomności z powodu braku tlenu, a bez podjęcia skutecznego leczenia może nastąpić zgon. I u chorych dzieci mogą również wystąpić takie powikłania jak ropne zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, trwałe uszkodzenie mózgu czy utrata wagi.
5: A jak wygląda kwestia szczepień przeciwko krztuścowi w powiecie jędrzejowskim?
11: Jeżeli chodzi o powiat jędrzejowski, to u dzieci z 2023 roku wykonawstwo szczepienia wyniosło około 99% i był to najwyższy wskaźnik wśród powiatów naszego województwa. W przypadku szczepienia przypominającego przeciw krztuścowi w szóstym roku życia to było

0: niezwykle wręcz łatwo rozprzestrzeniającą się.
1: Warto zatem korzystać z ochronnych szczepień, no i dbać o podstawowe zasady higieny. Przypomnę, moim i waszym gościem była Aleksandra Sutowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Pora na kolejny temat, a jest nim ośrodek pracy twórczej Wietrznia. Placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania tej artystycznej dziedziny, jaką jest właśnie rzeźba. O historii tego miejsca opowie Andrzej Płonka, kierownik kieleckiego geoparku.
3: W 1965 roku władze Kielc i województwa naszego kieleckiego zorganizowały pierwszy w Polsce plener rzeźby. Ze względów technicznych plener ten nie odbywał się w jakimś jednym miejscu, tylko odbywał się w czterech kamieniołomach: Bolechowice, Szewce, Pińczów i Szydłowiec. I to było 50 lat temu. I to jest takie wyjście, z którego jakby można określić, zaczęła się rzeźba współczesna w naszym mieście. Efekty tego pleneru sprzed 50 lat pokazywane były w roku następnym, czyli w 1966, na wzgórzu katedralnym. Przez 2 miesiące rzeźby te były w mieście eksponowane. Jedna z tych rzeźb pozostała w naszym mieście do dnia dzisiejszego. Jest to rzeźba, która stoi na ulicy Wesołej, dawniej przed przychodnią, obecnie przed gimnazjum katolickim. Dzięki temu, że właśnie 50 lat temu władze Kielc zorganizowały plener rzeźbiarski, po kilku latach doszły do wniosku, że dobrze byłoby, żeby ze względów organizacyjnych nie rozrzucać tej imprezy po różnych kamieniołomach, tylko po prostu zwieść kamienie z kamieniołomów i wykonywać rzeźby w jednym miejscu. Skutkiem różnych działań miejsce to znaleziono w Orońsku. I w Orońsku w 1969 roku powstał ośrodek dla rzeźbiarzy. I przez kilka lat władze Kielc, ale i nie tylko, organizowały tam plenery rzeźby. Efekty tych plenerów również są na terenie naszego miasta. Po reformie administracyjnej z 1975 roku, kiedy Orońsko wypadło z województwa kieleckiego, znalazło się w województwie radomskim, podpisane zostało porozumienie o przekazaniu ośrodka rzeźbiarskiego zarządowi głównemu Związku Polskich Artystów Plastyków i Kielce pozostały bez ośrodka rzeźbiarskiego. Skutkiem różnych czynników powstał ośrodek na Wietrzni. Czemu akurat na Wietrzni? No, miejsc było kilka, gdzie chciano zlokalizować taki ośrodek rzeźbiarski w Kielcach. Między innymi bardzo daleko posunięte były prace organizacyjne przy wykonaniu takiego ośrodka, czy zlokalizowaniu takiego ośrodka w Białogonie. Ośrodek miał się nazywać Siedem Źródeł, czyli już sama nazwa wskazuje, jakie to było miejsce. Jednak względy organizacyjne spowodowały, że przeciągały się te prace. Natomiast w tym czasie miał miejsce konkurs na wykonanie pomnika bojownikom o wyzwolenie narodowe i społeczne 39-45, tego, który stoi na kadzielni, i należało szybciutko znaleźć miejsce, gdzie by ten pomnik można było wykonać. To przyspieszyło działania organizacyjne związane z powstaniem ośrodka na Wietrzni. Tu do 1974 roku eksploatowany był kamieniołom. Pozostało miejsce po kamieniołomie, które objął w posiadanie ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, z takim założeniem, że powstanie tutaj park rozrywki, wypoczynku z elementami stadionu olimpijskiego, elementy sportowe. I to wszystko miało właśnie tu powstać, ale przy tym kamieniołomie była jeszcze baza transportowa. I na terenie właśnie tej bazy transportowej, która została zlikwidowana w 1976 roku i również została przyjęta przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, postanowiono w 1977 roku umiejscowić ośrodek rzeźbiarski dla rzeźbiarzy związanych głównie z Kielcami. I właśnie na terenie ośrodka powstały bardzo duże fragmenty pomnika tego, który stoi na kadzielni. W ośrodku, poza tym, że główna jakby przyczyna czy główny katalizator to był ten pomnik, od razu rozpoczęła się działalność związana z organizacją plenerów rzeźbiarskich, zarówno dla rzeźbiarzy z całej Polski, jak i dla studentów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Plenery takie, z których powstawały rzeźby stojące dzisiaj na mieście, trwały do początku lat 90. Po kolejnej reformie administracyjnej, a w zasadzie po utworzeniu samorządów, okazało się, że nie tak łatwo jest łączyć pieniądze, które były w gestiach ówczesnych wojewódzkich rad narodowych, czy już wówczas urzędów wojewódzkich, ponieważ były to środki państwowe, ze środkami samorządowymi.

0: czyli ze środkami miasta. W tym czasie, czyli w latach 90. odbywały się tylko i wyłącznie plenery małej formy rzeźbiarskiej, których efekty można było oglądać na wystawach w BWA w Kielcach, w BWA w Busku, w BWA w Miechowie, również w muzach w Sandomierzu, Pińczowie, czy też galeriach Związku Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie czy we Wrocławiu. Lata po roku 2000 to konkursy na popiersia twórców kultury, popiersia, które stoją dzisiaj na skwerze Szarych Szeregów. W tym samym czasie, od samego początku działalności, poza tą zorganizowaną taką działalnością dla twórców, odbywały się tam, czy wykonywane były własne realizacje rzeźbiarzy. Na terenie Wieczni powstało bardzo wiele pomników i rzeźb znajdujących się na terenie zarówno naszego miasta, jak i naszego województwa. Należałoby tu chociażby powiedzieć o pomniku Pszczoły, autora Stefana Dulnego, o pomniku Harcerza, również tego samego autora, ale również pomnik upamiętniający mogiłę powstańców listopadowych znajdujący się w osiedlu KSM, czy też pomnik pomordowanych w Kielczach znajdujący się na wzgórzach, na zboczach Pierścienicy. Również pomniki w innych miastach, pomnik bohaterom Ziemi Jędrzejowskiej tu powstał. Pieta Michniowska tu została zrealizowana. W ostatnim okresie pomniki wykonywane przez pana Arkadiusza Latosa, pomniki do Chmielnika, Tarnowa czy do Połańca.
1: Przypomnijmy, ośrodek pracy twórczej Wietrznia powstał w 1976 roku z myślą o potrzebach artystów rzeźbiarzy, a o jego historii opowiadał Andrzej Płonka, pracownik Kieleckiego Geoparku.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem. Radio Złote
3: Przewoje. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie